0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

ty kuš. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: Argentyna w finale mundialu o mistrzostwo powalczy z Hiszpanią. Ta informacja u nas na początek. Lekarze związkowcy przedstawili własne propozycje zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie o szczegółach. Turnieje łucznicze, jarmark rzemiosła, ale przede wszystkim rekonstrukcja historycznej bitwy. Rycerze wracają na pola Grunwaldu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Argentyna rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w półfinale mundialu pokonała Anglię 2-1 i w niedzielę stanie przed szansą na obronę tytułu. Spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocje były od początku do końca?
1: Dokładnie tak. Pierwsza połowa to intensywna i ostra gra z obu stron, ale mało sytuacji, w konsekwencji brak goli. Po przerwie było więcej gry w piłkę. Przeważali Argentyńczycy, ale to Anglicy jako pierwsi trafili do siatki. Kolejne minuty to ciągły napór Albicelestes i solidna defensywa Anglii, którą udało się sforsować rywalom dopiero w 85. minucie. Ekipa z Ameryki Południowej poszła za ciosem i skończyła ten mecz w doliczonym czasie gry. Dogrywka nie była potrzebna. W wielkim finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglikom zostaje mecz o brąz z reprezentacją Francji.
0: Finał w niedzielę, mecz o trzecie miejsce w sobotę. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jednocześnie władze związku narzekają, że ministerstwo z nimi nie rozmawia.
2: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
0: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca związku. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
3: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
0: Mówi lekarz-onkolog Filip Pierlejewski. Dziś w Warszawie posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia będzie dotyczyło naprawy systemu, które proponuje resort. Pracowali bez umów, zezwoleń na pracę i odpowiednich dokumentów. Pogranicznicy w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej skontrolowali 3 podmioty gospodarcze, to właśnie pod kątem zatrudnienia. Aż 57 z 92 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Naruszenia stwierdzono po stronie wszystkich pracodawców.
4: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Mówi rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki. Teraz skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców. Ci mogą zapłacić grzywnę od 3000 do 50 tysięcy złotych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Grunwald czeka. W sobotę rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od wczoraj na miejscu dla wszystkich zainteresowanych czekają imprezy poprzedzające inscenizację.
6: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
0: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Bitwa rozpocznie się w sobotę o 15:00.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: A my też wojskowo na początek. In the Army Now od tej piosenki rozpoczynamy poranek z Radiem Plus.
8: A niektórzy rozpoczynają poranek od bitwy o łazienkę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
8: Mam nadzieję, że u was spokojnie.

0: 12 minut po godzinie 6, najwyższa pora, by ujawnić w końcu tę listę. Dość tajemnic.
1: Tak jest.
0: Andrzej Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Maria, Ryta, Stefan, Walenty i Walentyn obchodzą dzisiaj imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego. Przepraszam, ciemność widzę, widzę ciemność, więc musisz powiedzieć, że Damian Damiński obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: No to widzisz coś, aktor,
1: nie, bo
0: aktor, tak? I Tadeusz Sznuk, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny. Wszystkiego najlepszego.
1: Zapraszamy za chwilę Ewangelia na antenie Radia Plus, a my do 9 z wami i przebojami z nutą nostalgii. Pytanie masz dla mnie jakieś?
0: Tak, ale to na ekranie czy przed oczami?
1: Nie.
0: Ta ciemność.
1: Na ekranie, na szczęście.
0: To dobrze.
2: Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
3: Temperatury, które są obecnie za oknem, czas wakacyjny, lipcowe upały, gorące lato, pozwalają nam lepiej zrozumieć usłyszaną dzisiaj Ewangelię. Utrudzenie, wycieńczenie, wysiłek. Wszyscy ci, którzy tacy są, którym brakuje siły, brakuje orzeźwienia, są zmęczeni swoją codziennością, mogą znaleźć ukojenie, siłę i pokrzepienie w Jezusie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Idźmy do Pana, jeśli nasza codzienność nas przytłacza i powoduje, że nie mamy na nic siły. Idźmy do Niego.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kaufland jest fresh. Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony... Wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
16: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Jaki zimny, jaki ciemny.
1: A mówiłeś, że ciemność widzisz.
0: Ale to przez chwilę już się wszystko naprawiło, już widzę jasność, jest dobrze i nawet można się zaciągnąć czystym powietrzem, coraz czystszym. Okazuje się, że Europa oddycha coraz czystym powietrzem. Wieloletnie działania przynoszą wymierne efekty, jak to się mówi. Wzięliśmy się za sprawę pyłów i jest ich coraz mniej w powietrzu i z roku na rok powietrze się poprawia. Tak wynika z najnowszego raportu Copernicus Atmosphere Monitoring Service.
1: Bardzo nas to cieszy. Te kopciuchy poszły gdzieś tam na złom.
0: Tak.
1: Nowoczesne formy spalania w domu, pyłów coraz mniej, ale pyłków
0: wiatraki
1: trochę...
0: Wiatraki tamte mielą no, i tam tak, dalej, tak. I tak dalej, także...
1: Chociaż mają też swoich przeciwników krajobrazowych na przykład
0: no,
1: i innych.
0: No tak, ale lepszy wiatrak niż dym z komina.
1: No, tylko wiatr musi powiać.
0: No musi.
1: No niestety zbliżają się też wichury i burze, bo to jest konsekwencja takiej pięknej pogody, jaką mamy. Zresztą jak będzie, o tym opowiemy za chwilę. Przed nami w 6:30 za chwilę wiadomości i prognoza pogody w szczegółach w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek nocny atak na Ukrainę. Rosjanie uderzyli rakietami balistycznymi. Celem był Kijów. Zginęły 2 osoby, w tym 16-letni chłopiec. 6 osób zostało rannych. W 2 dzielnicach ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. W mieście, ale też w kilku innych regionach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Tymczasem ponad połowa Polaków jest za wsparciem militarnym dla Ukrainy. Pokazuje to sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Takie działanie popiera 52,2% ankietowanych. Widać jednak spadek akceptacji. Pod koniec grudnia 2022 za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5% badanych. Podejrzenie salmonelli i sanepid wakcji to w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
2: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone, trwają badania laboratoryjne, cały czas czekamy na wyniki.
1: Mówi Renata Krzysztof, zastępca inspektora sanitarnego w Limanowej. Jak słyszeliśmy, trwa ustalanie źródła zakażenia. Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału Mistrzostw Świata. Po golu Anglików na początku drugiej połowy to Argentyńczycy całkowicie przejęli inicjatywę. Anglicy się cofnęli i liczyli na dowiezienie wyniku. Nie udało się. Na 5 minut przed końcem Argentyna wyrównała, a w doliczonym czasie gry strzeliła zwycięskiego gola. W finale zagra z Hiszpanią. Anglii został mecz o 3. miejsce z Francją.
3: Wiadomości ze Szczecina i regionu. Anna Świtalska. Napaść na księdza i kościelnego w Choszcznie ma swój finał w sądzie. Agresor to 28-letni mężczyzna.
4: Do zdarzenia doszło przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie. Mężczyzna w stanie silnego upojenia alkoholowego podszedł do księdza. Bez żadnego powodu uderzył go w głowę. W obronie duchownego stanął kościelny, który został powalony na ziemię. Napastnik zadał mu kilka ciosów ręką, a gdy wstał, kopnął leżącego w okolicę głowy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie zatrzymali 28-latka. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów. Prokuratury rejonowej w Choszcznie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, połączonego z zakazami kontaktowania się i zakazami zbliżenia do pokrzywdzonych.
3: Mówi podkomisarz Jakub Pialik, oficer prasowy Komendy Policji w Choszcznie. 5 związków zawodowych działających w grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police zgłosiło spór zbiorowy i ogłosiło pogotowie strajkowe. A wśród postulatów jest m.in. wzrost zasadniczego wynagrodzenia o 1500 zł netto dla wszystkich pracowników i przywrócenie zamrożonych świadczeń z zakładowego układu zbiorowego. Teraz zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police ma 7 dni na odpowiedź. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, i chmury, i słońce na zmianę, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany, ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. Noc pogodna, a temperatura minimalna 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27 minut 7 jesteśmy z wami od rana, czyli od 33 minut.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Koźmo.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A co wymyśliłeś przez te 33 minuty?
5: To nie ja wymyśliłem, to jest uchwała partii i trzeba się jej podporządkować. O stowarzyszeniach już za chwilę.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje za 20 minut, 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: I będzie od nowa trzeba kupować kiełbaski, karkówkę, warzywa i pieczywo, a może nawet montować grilla. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zapraszało na grill, zresztą nie wszyscy w partii dostali zaproszenia, a tu nagle partia uchwaliła, że każdy członek PiS ma 7 dni na wypisanie się z jakiegokolwiek stowarzyszenia. Tymczasem impreza dopiero za 2 tygodnie. Teraz trzeba może powołać fundację, w końcu trzeba zrobić nową zrzutkę, albo koło gospodarzy wiejskich, a może nawet koło łowieckie, o mięso będzie łatwiej, a może jakąś izbę, na wypadek gdyby miało padać. Zresztą forma prawna spotkania nie jest najważniejsza, kluczowe jest to, czym były premier i zwolennicy będą podtrzymywać ogień. Jeżeli na podpałkę wrzucą wczorajszą uchwałę, a mogą zacząć grillować swoich rywali w partii, a potem może założyć nową partię.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując 2 opakowania.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
11: Mamo, czy wygra Polska?
12: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Reklama.

0: słodkiego, miłego życia i kombi na antenie Radia Plus. I pamiętajcie, jest tyle gór do zdobycia.
1: No to prawda, ale z tym życiem trzeba bardzo uważać, bo o ogniu piekielnym za chwilę Artur Moczarski też wspomni.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 16 lipca 1054 roku wysłannik papieża Leona IX nałożył ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola Michała I. Tak rozpoczęła się wielka schizma wschodnia, zrywająca jedność kościołów zachodniego i wschodniego. 104 lata temu, 16 lipca 1922 roku w Katowicach, rząd Rzeczpospolitej Polskiej podpisał uroczysty akt objęcia Górnego Śląska. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Tak w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku w Cambridge powiedziała Maryja do karmelity Szymona Sztoka. Dlatego wspominamy dziś Matkę Bożą z Góry Karmel, gdzie zakonnicy gromadzili się od wieków. W Polsce mówimy o niej szkaplerzna, a sam szkaplerz zmieniał się przez wieki. Pierwotnie była to szata wierzchnia, którą nosili mnisi. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz dziś w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i na plecy. Szkaplerz istnieje też w formie medalika. W Polsce jest blisko 100 kościołów pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, a w klasztorze karmelitów Bosych w Czernej nieopodal Krakowa pojutrze odbędzie się odpust także z okazji 775. rocznicy objawień z Cambridge.

0: Berlinda Carline na antenie Radia Plus.
1: No i dzisiaj znów o kawie będzie na naszym profilu facebookowym. Czy ty masz w domu coś takiego jak osobny taki stolik kawowy?
0: Nie. Znaczy mam taki stolik, że jak wysuniesz spod spodu, to jest kawowy.
1: A, i fajnie. I nie musisz cały czas kawy pić, bo możesz zasunąć.
0: Mogę.
1: No dobrze, dzisiaj na naszym profilu facebookowym stolik, no troszkę malutki, ale tak to jest, jak się coś zamawia w internecie. Napiszcie do nas, czy macie...
0: Przecież to jest podstawka pod doniczkę co najmniej.
1: No nie, ale zobacz, jakie fajne z boku ma, żeby się ucho zmieściło od kubka.
0: A, ładne, fajne, no. No spełnia swoje zadanie, spełnia, no to co się czepiamy?
1: Trochę wygląda jak lampa, może to było takie przeznaczenie na początku. Zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku i skomentujcie.
0: Bardziej stolik garncarski, no dobrze, niech będzie. Każdy ma swoje skojarzenia. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zapraszamy.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Argentyna szaleje na ulicach, festiwal radości po awansie do finału, od tego zaczniemy. PiS zdecydował, koniec ze stowarzyszeniami w partii, powiemy co z taką działalnością Mateusza Morawieckiego. Pokazy mody, fryzjerzy w akcji i koncerty. Jutro startuje Sielac Open Hair Festival. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Buenos Aires, wielki triumf argentyńskich piłkarzy w Atlancie. Argentyna w finale piłkarskich mistrzostw świata. Leo Messi i spółka pokonali po dramatycznym meczu Anglię 2-1. Od razu po końcowym gwizdku ulice największych argentyńskich miast wypełniły się setkami tysięcy ludzi. Do białego rana świętowanie trwało m.in. na ulicach Buenos Aires. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania. Wyrównali w 85. minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Oni w drugiej połowie strzelili gola i cofnęli się, a my mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się w doliczonym czasie zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada koniec ze stowarzyszeniami wewnątrz partii. Kierownictwo wprowadziło zakaz takiej działalności. Członkowie partii będą mieli 7 dni na wystąpienie z takiej organizacji. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, co ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji były premier miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Miał też podtrzymać zaproszenie na grilla, który ma się odbyć w Warszawie 31 lipca. Kierownictwo PiS jednak stawia sprawę jasno.
3: W sytuacji, kiedy ktoś nie zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego.
2: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. W uchwale wskazano konkretne inicjatywy, m.in. właśnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten drugi poinformował już o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły sprawy zna Dominik Rutkowski. Jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
4: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z 3 przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
5: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
4: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
1: Dominik Rutkowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jedyne takie wydarzenie plenerowe w Polsce łączące sztukę fryzjerską z modą i muzyką. W piątek startuje Sielac Open Hair Festival.
6: To przede wszystkim święto fryzjerstwa, mody i stylizacji. W programie znajdą się widowiskowe pokazy fryzjerskie, prezentacje barberskie, konkurs fryzjerski dla młodych adeptów tej sztuki, strefy beauty czy nocny pokaz mody w tronaniu Roberta Czerwika.
1: Mówił Michał Sitarek z Urzędu Miasta. Nie zabraknie muzycznych gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Artur Rojek i Lady Punk. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, i chmury, i słońce na zmianę, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany, ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. Noc pogodna, a temperatura minimalna 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, 16 lipca w kalendarzu, zaczynamy nowy dzień.
8: Wonderful World przed nami, Louis Armstrong i już można sobie zalecieć.
9: Nie można lepiej.
8: Tak jest. Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: No się nie nadaje, no. No nie nadaje się do zabawy, nie chce tańczyć, no Eddie.
1: Bardzo dobrze, niech nie tańczy, niech idzie spać wcześniej, bo rano znów czeka go zwiedzanie. Mówię o turystach. Otóż miasto, ja to się w oczach przekręcają literki, bo przeczytałem masakra na początku, a to jest Makarska.
0: A, Makarska.
1: Tak, miasto w Chorwacji jako pierwsze wprowadziło nocną prohibicję. Od 21 do 6 rano nie będzie można kupić alkoholu, chyba ktoś do baru się przejdzie albo do restauracji.
0: Czekaj, 21 to jeszcze jasno chyba jest.
1: No, to chyba tak, no. Ale mieszkańcy mówią, dość tych imprez nocnych, hałasów, oni muszą się wyspać. To, co z tego, że miasto turystyczne i żyją z turystyki też trochę, no oni też muszą rano wstać i nie mogą się wyspać przez tych turystów.
0: A poza tym turysta nie musi pić, za przeproszeniem.
1: Dlatego plać. Mówię, żeby nie tańczył, no. Żeby poszedł spać, bo nad morze, na plaży.
0: Bardziej, że urlop i upał to nie sprzyja alkoholowi.
1: Otóż to, kolejne miasta...
0: Odwadniamy się.
1: O kolejne miasta się zastanawiają. Split i Zagrzeb też zapowiedziały, że niedługo wprowadzą nocną prohibicję, bo prawo krajowe zezwala na takie przepisy. No są takie miejsca dotknięte turystami, że tak powiem. No bo dla mieszkańców to jednak trochę uciążliwe jest.
0: Jednak zdecydowanie. No, pamiętajmy zresztą, że jak jesteśmy turystami, no to też musimy szanować ludzi, u których się gościmy.
1: No wyobraź sobie, że ta masakra Makarska.
0: Makarska.
1: 13 tysięcy mieszkańców liczy, a przyjechało 340 tysięcy turystów.
0: Panie, to nie wypoczynek, to katastrofa. 13 minut po 7.
2: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słońce zaszło,
10: ale energia może zostać.
9: Dlatego myślę o magazynie energii.
10: Dobry kierunek.
9: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
10: Właśnie tak.
9: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
10: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
2: Reklama.

0: I Should Be So Lucky, Kylie Minogue na antenie Radia Plus. Ci, którzy będą zagrają w finale Mistrzostw Świata, to pewnie bardzo szczęśliwi.
1: No tak, kibice, piłkarze,
0: no
1: rodziny.
0: Właśnie. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie Messiego sprzed 16 lat, które robi furorę na Euro.
1: No nie wiem, nie wiem.
0: No, zdjęcie przedstawia Messiego, 20-letniego, z długimi włosami, który kąpie Laminę Yamala. Dobrze mówię?
1: Tak, Lamina Yamala, tak.
0: Laminę Yamala, on ma 16 lat i no i co? I staną naprzeciwko siebie tym razem na boisku. Taka to historia, w ogóle zdjęcie było jakieś z jakiejś kampanii reklamowej, takiej no nie dla pieniędzy robionej, tylko charytatywnej. No i to zdjęcie wypłynęło teraz powtórnie, bo tak naprawdę to nikt nie wiedział, że to Lamine Yamal na
1: będzie,
0: tym zdjęciu
1: tak,
0: jest.
1: Przyszłą gwiazdą w futbolu,
0: no to taki
1: też.
0: Trochę chrzest, tak? Jakby coś w tym stylu. Taka to historia. No dobrze, zobaczymy, jak się potoczy dalej. No trzeba zrobić miejsce tym młodym teraz.
1: Ale też dużo w internecie, w różnych zdjęciach, to młody Erling Haaland był na turnieju Syrenki w Warszawie, zresztą no Jude Bellingham też chyba, no ale oni już odpadli, więc ich zostawiamy trochę na boku. Teraz patrzymy na wielki finał, który już w niedzielę o 21:00.
0: A teraz wybieramy się na spacer w stronę słońca, 2+1 na antenie Radia Plus. Czwartek, 16 dzień lipca w kalendarzu, 25,5 minuty po 7:00.

0: Nie, już zostawmy ten alkohol. No dobra, zacytuję jeszcze, co Piotr napisał. Bardziej nadaje się na przenośny stolik pod kufel piwa na Oktoberfest. Ten stolik kawowy, który dzisiaj pojawił się na naszym profilu facebookowym.
1: No dobrze.
0: Iza napisała, że u niej tradycyjnie stolik zmieszczą się spokojnie, jeszcze ciasteczka.
1: No właśnie, przecież jak Iza, to bez ciasteczek nie ma kawki.
0: No.
1: No dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
3: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Madovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim, e-bilet i bilety na Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W poznańskim sądzie ruszył ponowny proces Arkadiusza Kraski, oskarżonego o zabicie dwóch osób w 1999. Mężczyzna był już w tej sprawie skazany i spędził w więzieniu prawie 20 lat. W 2019 roku w związku z podejrzeniem preparowania dowodów w śledztwie Sąd Najwyższy wstrzymał wykonywanie wyroku. Do zabójstwa doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi. Od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S. Arkadiusz Kraska od początku nie przyznaje się do winy, jak zaznaczył. Czekał, aż jego proces w końcu się rozpocznie, by mógł zostać oczyszczony z zarzutów. Na polskich drogach przybywa aut elektrycznych. W tej chwili jest ich blisko 155 tysięcy. Przed rokiem było ich mniej niż 100 tysięcy. Według najnowszego raportu w pierwszym półroczu doszło do 26 pożarów takich właśnie samochodów. Ruch wahadłowy w Tatrach. W poniedziałek rusza remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy.
2: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment, kiedy będzie dokonywał tej zmiany, zdejmował stare, montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
1: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od 20 lipca drobne prace naprawcze będą prowadzone także na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
3: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Ogłoszono nabór wniosków na wynajem 12 mieszkań położonych w wyremontowanym kwartale 33. To w ramach programu Nowy Dom.
4: Jest tam jedno mieszkanie jednopokojowe, 11 mieszkań dwupokojowych. Program jest kierowany dla naszych najemców komunalnych, jak i najemców z STBS-u. To jest na polepszenie warunków mieszkaniowych. Winda zjeżdża aż do piwnicy. Pomoże to w funkcjonowaniu osobom starszym, które mają pierwszeństwo w Są oczywiście warunki, że między innymi nie można zalegać z czynszem przez ostatnie 24 miesiące, odpowiednie dochody.
3: Mówi Sylwia Rogulska, wicedyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, a na stronie Zbilku można zobaczyć mieszkania na wynajem. W najbliższych dniach drugi etap odkomarzania w Szczecinie, pierwszy przeprowadzono w połowie czerwca, objął głównie teren cmentarza centralnego. Teraz zostaną odkomarzone parki, zieleńce, kąpieliska i cmentarze. Akcje przeprowadza się techniką zamgławiania na gorąco, zwykle dzieje się to nocą lub wczesnym rankiem, a użyte do odkomarzania środki muszą mieć specjalne certyfikaty o nieszkodliwości dla ludzi. Po raz trzeci walka z komarami za miesiąc. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, i chmury, i słońce na zmianę, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany, ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. Noc pogodna, a temperatura minimalna 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Patrz, rano, a tutaj jedna noc będzie w Bangkoku. Murray Head już za chwilę w Radiu Plus.
6: Ale jak tu spać w Bangkoku, jak mam taki hałas? A potem Ray Charles, hit the road, Jack. Znaczy się, jesteśmy w takim wakacyjnym nastroju. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A przed ósmą pytanie, przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do wygrania.

0: Za 20 minut będzie godzina 8, tylko proszę uważać, żeby nie wdepnąć.
1: O nie, nie, nie, nie wolno wdepnąć.
0: W masło orzechowe.
1: O,
0: wyobraź sobie, że w muzeum w Rotterdamie, takim muzeum sztuki nowoczesnej jakieś tam, w jednej z sali rozsmarowano 360 kg masła orzechowego.
1: Cóż za marnotrawstwo.
0: To właśnie marnotrawstwo jedzenia. Już na wstępie, jak kupujesz bilet na wystawę, to pani mówi, proszę iść za zapachem. A ten zapach się kojarzy, bo masło orzechowe jest dosyć popularne w Holandii, a to wszystko w hołdzie zmarłemu artyście Wimowi Schippersowi, który był niezwykle barwną osobowością, rzucał wyzwanie takiej tradycyjnej sztuce, różne dziwactwa wymyślał. I on tak trochę, nie wiem, no w testamencie, w ostatniej woli napisał, że chciałby taki pokój, taką wystawę i oni dokładnie według instrukcji jego rozsmarowywali to masło jakiś czas, ale jest idealnie gładko rozsmarowane w tej sali.
1: Okej, rozumiem. No.
0: Ale ja bym zamiast masła orzechowego to użył oleju sezamowego i rozlał tam wszędzie.
1: Olej sezamowy kocham.
0: Da?
1: Ale
0: zapach
1: taki
0: cudownie.
1: Prawdziwy. No.
0: A wiesz czemu?
1: Sprażonego sezamu, tak.
0: Bo ten artysta przez lata też znany jest z tego w Holandii, użyczał głosu dwóm postaciom z ulicy Sezamkowej.
1: No, i wszystko jasne.
0: A po co masło orzechowe?
1: Czekaj, a ciasteczkowy potwór był stamtąd?
0: Był, ale akurat on Erniemu i Kermitowi użyczał tego głosu.
1: No dobrze, zaś 19 minut 8, poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje?
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Reklama.

0: Ela Ela, Franz Gall w Radiu Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Biegu to się nie liczy.
2: No tak, przypominamy, że dzisiejszy poranek rozgrywa się przy stoliku kawowym, tak i na naszym profilu facebookowym, a w związku z tym zapytamy, czy w biegu ta kawa, a może herbata, bo nie wszyscy kawę piją, czy jednak musi to być celebracja, że siadacie, zaparzacie, zamyślacie się albo rozmawiacie z kimś przy kawie, herbacie? Czy to wszystko tak codziennie jest rzeczywiście w pośpiechu? Napiszcie... Jak to Kasia powiedziała, się nie liczy. Liczy się!
0: Napiszcie nam o tym 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Mamy ręcznik, który się przyda na wakacje, na basen otwarty, zamknięty, to czy ten, pod gołym niebem lub
0: tak, może
2: pod
0: być
2: dachem,
0: do leżenia albo do wycierania.
2: I na plażę, do łazienki, gdziekolwiek. Czekamy na wasze SMS-y.

0: Czysta poezja we wpisie Katarzyny na naszym profilu facebookowym. Dzień dobry, mam, posiadam swoje ulubione miejsce na balkonie. Chodzi o to, jakie miejsce na kawę. Lubię tam siadać i patrzeć, jak budzi się świat. Jak jaskółki zataczają koła. Jak wróbelki siadają mi na poręczy balkonu i ćwierkają. Do tego ulubione radio gra za oknem.
1: O, cudownie.
0: A jak się już znudzę, to słuchawki w uszy i na huśtawkę na drugi balkon i krótka drzemka przed całym
1: dniem. No nie, to niesprawiedliwe, no.
0: No co?
1: Niektórzy mają tak dobrze.
0: Niektórzy sobie zapracowali na coś takiego.
1: No dobrze. Jaco, pozdrawiamy nieustająco.
0: Tak, jest wierny stoliczko taboret z takim kubeczkiem fajnym przy jeszcze rehabilitacyjnym łóżku, ale już niedługo.
1: No i cały czas czekamy na zdjęcie już, że tak powiem, na stojąco.
0: Patrz, ale jaki sprytny taborecik. Jak się ma okruchy, no, to można zrzucić tam w te dziurki.
1: No dobrze, jak się ma koty, to podlecą i tam coś, no tak, jak ze stołu skapnie, na pewno pochwycą. Kubek jest najfajniejszy na tym całym zestawieniu.
0: Kubek Radia Plus.
1: Czas na wiadomości.
2: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Szpital Południowy pod lupą NIK-u. Po kontroli wiadomo, że jest wiele nieprawidłowości. Prowadziły agresywną obserwację. Nad Bałtykiem przechwycono dwie maszyny z Królewca. W weekend Gniezno zamieni się w średniowieczne obozowisko. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK-u w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy oraz płacy lekarzy. Wykazano szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo na ten temat?
4: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej, około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi, przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Liczymy na konstruktywne rozmowy. Jest odpowiedź zarządu Grupy Azoty na spór zbiorowy związkowców. Zarząd analizuje wszystkie zgłoszone postulaty, jednocześnie kontynuując działania związane z odbudową sytuacji finansowej firmy.
5: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
1: Przekonuje Joanna Cendrowska z Biura Prasowego Grupy Azoty. Według władz grupy pierwsze rezultaty widać już w wynikach za 2025 oraz pierwszy kwartał tego roku. Rosalia Franek, Gabryś i Bruno w łódzkim szpitalu Matki Polki na świat przyszły czworaczki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat.
6: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
7: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam być, żeby wszystko było ok, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
6: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
8: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
6: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
1: W szpitalu był Grzegorz Mnich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Być królową to hasło koronacji królewskiej w Gnieźnie. Impreza plenerowa w najbliższy weekend na placu Świętego Wojciecha. Będą pokazy rzemiosła, koncerty i widowiska, ale nie tylko.
9: Są bitwy wojów, bitwa dzieci, która się cieszy ogromną popularnością, pokazy musztry, bitwa o most. Cały czas równolegle jakby odbywają się różnego rodzaju aktywności. Są to warsztaty w wiosce dziecięcej.
1: Zaprasza Iwona Piechocka-Jóźwiak z Miejskiego Ośrodka Kultury. Do Gniezna zjedzie 450 rekonstruktorów historycznych z całej Polski. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
10: Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, i chmury, i słońce na zmianę, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany, ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. Noc pogodna, a temperatura minimalna 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, już za chwilę finał pytania przed śniadaniem. Na razie zapowiadamy piosenki Stevie Wonder na początek tej godziny.
11: A potem shorts, Common Sava, Kasia Kozimor.
12: Tomek Woloszczyk.
11: Witajcie.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami Joanna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Tych kaw to kilka jest, bo my pytamy o taką rytualną, ale tych rytuałów w ciągu dnia to się nazbiera.
2: No troszkę tak, zawsze z rana taką pierwszą kawkę, bo lubię rano wstawać, teraz słońce świeci od rana, także pierwsza kawa zawsze jest sama, potem z mamą na śniadanko.
3: Pięknie.
2: No i czasem jeszcze...
1: Czyli rano jest espresso, a później jest podwójne espresso.
2: Oczywiście, tak.
3: No dobrze, a potem się gdzieś jeszcze później kogoś się spotka, się usiądzie i się wypije
2: tak
3: jeszcze
2: jest.
3: Jedną.
2: Tak
3: i
2: jest.
3: Super.
1: A w pracy da się napić kawę i pogadać?
2: No nie, raczej nie. Za dużo pracy.
1: A, za dużo pracy. Napisałeś, że czasem w pośpiechu i zawsze nigdy do końca, później zimna jest i do wylania.
3: Nie, do zimna tak to jest. Do niczego. No dobrze, chyba że mrożona. No fajnie. Ręcznik się przyda?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
3: No to dobrze. Fantastycznie. W takim razie wysyłamy, pozdrawiamy gorąco. Proszę od nas Morze Szumiące pozdrowić, jak będzie okazja.
2: Tak jest, pozdrowię, dziękuję i wszystkich pozdrawiam w radiu.
1: Do Dziękujemy. Usłyszenia. I mamy przy tej kawie też od nas pozdrawić.
3: Tak? Koniecznie. Kwadrans po 8 za chwilę, a Polanka będzie też Blondie w Radiu Plus.
4: Reklama.
5: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
5: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
5: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Reklama.

0: Miał być krzyk mody, jest krzyk rozpaczy. Otóż okazuje się, czytam wielki artykuł na temat pewnych spodni zabójczych, które powodują, że panie się potykają, nie wiem, wkręcają się te
1: właśnie,
0: spodnie.
1: No właśnie, zastanawiam się, czy one są jakieś wąskie czy szerokie.
0: To są spodnie typu palazzo, to są takie spodnie lejące się,
1: teraz,
0: długie do ziemi, no i chyba są za długie, bo pewna firma wypuściła i coraz więcej jest problemów, dziewczyny trafiają na SOR nawet, kobiety.
1: Ojej, a
0: na całym świecie.
1: Podejrzewam, że jak taka wyjdzie i na rower wsiądzie, to tym bardziej
0: to się wkręci. A nie, w życiu nie wsiądzie. No, no. Ale wiesz, i schody ruchome są niebezpieczne, i klapki są niebezpieczne. No same niebezpieczeństwa czyhają, więc może jednak coś krótszego, drogie panie, zwłaszcza, że upał idzie. Zostawmy te spodnie w spokoju.
1: Spodnie palazzo, jak sama nazwa wskazuje, jak wyjdziesz z pałacu, to samochód podjeżdża z własnym szoferem, to można, a nie tak, że się biega po mieście samemu.
0: No gdzie tam, no absolutnie. Także ostrzegamy, bo naprawdę wiele przypadków już było, że komuś się gdzieś tam wkręciło, ktoś nadepnął. Już nie chcę tutaj tworzyć żadnych historii tragicznych, wystarczy tego wszystkiego.
1: Ale widzę, są takie też palazzo krótsze trochę, to znaczy już
0: no
1: powyżej kostki.
0: Te krótsze są, że tak powiem, bezpieczniejsze. No. Tak. Mhm. Halina Frąckowiak, Dancing Queen już teraz na antenie.
1: No, ale latem to fajny taki przewiew, to nie jest złe.
0: Przewiew jest niezły, proszę pana. No tylko chodzi o to, żeby się nie snuło tam po podłodze, bo to rzeczywiście kurze.
1: Szczególnie jak się jest Dancing Queen.
0: O właśnie, potańczmy już teraz chociażby w wyobraźni z Haliną Frąckowiak na antenie Radia Plus.

0: miało być ej, aj, a zrobiliśmy oj, ej.
1: Bo już za minutę, pół do dziewiątej czas nas goni. Za chwilę wiadomości.
2: Czas na nie już teraz.
3: Reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w Warszawie wyrok w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się dla niego 20 lat więzienia. Przypomnijmy, do wypadku doszło we wrześniu 2024. W wyniku zderzenia dwóch aut zginął 37-letni mężczyzna, który podróżował z żoną i dziećmi. Do szpitala trafiła pasażerka, która jechała z Żakiem. Po wypadku oskarżony uciekł i nie udzielił poszkodowanym pomocy. Został zatrzymany w Niemczech, wcześniej wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Według biegłych Żak w chwili wypadku był pijany, a do tego pędził z prędkością 226 km na godzinę. Swoją brawurową jazdę nagrywał telefonem komórkowym. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płomieniach stanął budynek mieszkalny. Jedna osoba zginęła. O szczegółach już teraz.
2: Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Białowola, to powiat zamojski. Jak przekazał mi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, był to pożar piwnicy w budynku mieszkalnym. Strażacy w trakcie akcji ujawnili na miejscu zwłoki 72-letniej kobiety. Ranny został 76-letni mężczyzna. W gaszeniu i ratowaniu ludzi brało udział 7 zastępów straży. Ich działania już się zakończyły. Teraz na miejscu tragedii czynności prowadzi policja i prokurator.
1: A mówił o tym Maciej Kurek. To na koniec jeszcze sport. Dziś w nocy okazja do debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Jego nowy zespół zagra z Vancouver Whitecaps. Początek meczu o 2:30 czasu polskiego.
3: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Klub sportowy Świt Szczecin zagra dla hospicjum świętego Jana Ewangelisty. Podpisano oficjalne porozumienie przyjaźni. Gramy razem dla hospicjum.
4: Podpisaliśmy razem pakt przyjaźni, który mam nadzieję, że będzie długoterminowy, bo jest to na pewno wyjątkowe miejsce. I z tego powodu 25 lipca zapraszam Was na pierwszy mecz sezonu z Górniki Łęczna, gdzie podczas tego meczu odbędzie się zbiórka datków do puszek dla hospicjum. Dlatego właśnie z tego powodu chciałem Państwa zaprosić wszystkich na stadion, gdzie wspólnie kibicujemy i pomagamy hospicjum. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Widzimy się na stadionie. Pozdrawiam.
3: Mówi Sebastian Rogala ze Świtu Szczecin. A co oznacza wsparcie Świtu dla jedynego stacjonarnego hospicjum w Szczecinie? Mówi Agnieszka Goch, odpowiedzialna za hospicyjny wolontariat.
5: Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Świt chce być częścią naszego życia hospicjum i razem z nami chce nieść dobro.
3: W stacjonarnym hospicjum świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie przy ulicy Pokoju opiekę znajduje blisko 30 osób w stanie terminalnym. A pracownicy tego miejsca docierają także do ciężko chorych w domach. A teraz zerkamy na mapę pogody. Zachmurzenie zmienne w Szczecinie i regionie, i chmury, i słońce na zmianę, a temperatury od 17 do 28 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany, ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. Noc pogodna, a temperatura minimalna 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie 9, my z wami w czwartek, o już, zaraz piątek.
7: No, nie obejrzał, nie wiadomo, to już, kiedy, no. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Zapraszamy do 9. Teraz Sunshine Reggae.
6: A później Hot Stuff. Oj, podgrzewamy, podkręcamy atmosferę.
7: A co, w końcu mamy lato.

0: A teraz o tym, co się działo na stadionach. A nie, już nic o Mistrzostwach Świata.
1: Jak to nic o Mistrzostwach? No co ty, no nie... No
0: nie dobra, tak. Mundial się skończy, my musimy mieć swoją sagę. Otóż wielkie poruszenie w internecie, ponieważ Robert Lewandowski trenuje nawet w jednej telewizji naszej informacyjnej. Widziałem transmisję z drugiego treningu Lewandowskiego.
1: Niemożliwe!
0: Pierwszy był, raz był drugi, oni to transmitują.
1: Czekamy na trzeci, będzie serial!
0: Tam się niewiele dzieje, trochę rozruchu, trochę pokopią piłkę, to tak sobie oszczędzają się tam na tym boisku. Ale internet zapłonął, bo Lewy tam w Chicago, w Ameryce poleciał, trenuje, a żona co? Na stadionie, co? Ale w Narodowym w Warszawie. Był koncert...
1: Banego jakiegoś.
0: Bad Bunny.
1: Bad Bunny.
0: Wiesz, skąd to się wzięło?
1: Ja nie mam
0: pojęcia. Bo on ma zdjęcie, ten Bad Bunny, on się inaczej nazywa oczywiście, ale ma zdjęcie z króliczkiem, takim groźnym króliczkiem wielkanocnym, może chyba przestraszył tego króliczka. Takie z dzieciństwa zdjęcie. I od tego ma taki pseudonim.
1: Rozumiem.
0: W każdym razie, ale on w ogóle prawie jak Taylor Swift jest popularny.
1: Co najmniej.
0: I na Stadionie Narodowym koncert i Ania Lewandowska nie tam z mężem gdzieś tam pierwsze dni w pracy. Ona się poszła bawić.
1: Wcześniej teraz... kupiła bilet, skąd mogła wiedzieć, że mąż wyląduje w Chicago?
0: A masz rację, przecież te bilety to się z rocznym wyprzedzeniem
1: co
0: czasem
1: najmniej.
0: Kupuje. No,
1: i, no. Jak przegapić taką okazję?
0: Tak.
1: Nie da rady.
0: No i teraz wszyscy albo się denerwują, że ona tam nie poleciała z nim, albo bronią, że brawo, niezależna kobieta tutaj ten, a ona po prostu miała bilet i się dobrze bawi, a pewnie sercem jest z Robertem.
1: No, a teraz ma drugi bilet i poleci do Chicago.
0: No i proszę.
1: Z czym problem?
0: A jak on ma zagrać za chwilę, bo mecz jakiś jest z tymi jakimiś białymi kapeluszami? White Caps, no.
1: To, jest w klimacie.
0: To ten, to pewnie tam doleci na ten mecz.
1: I będzie całus. Sealed with a Kiss, Jason Donovan za chwilę w Radio Plus.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnia.

0: Rod Stewart na antenie Radia Plus. Young Turks już za nami.
1: Dziękujemy za wszystkie wpisy dotyczące kawy, herbaty też i stolików kawowych. Właśnie, bo mówi się stolik kawowy, a Anita słusznie napisała u mnie stoliczek kawowo-herbaciany.
0: O, proszę.
1: Także jest obecny.
0: No to dobrze, dziękujemy za to spotkanie. No i co, przy stoliczku radyjko też gra
1: i
0: cały czas.
1: I bardzo mi się Tomasz spodobał, nasz wierny słuchacz, który napisał, ja tam wolę czekolady. No i pewnie, chociaż na takie upały to gorąca czekolada, to nie wiem.
0: No ale taka na chłodno może tak
1: może.
0: Z bitą śmietaną. No przesadziłam, dobrze, przepraszam. I czarna porzeczka. To za chwilę na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plusa, przeboje z nutą nostalgii nieustająco. Zapraszamy, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Upały i burze. W najbliższych godzinach czeka nas dynamiczna pogoda. Posłuchajcie o alertach IMGW. Dziecko przyszło na świat z promilem alkoholu. Zgierska prokuratura zbada sprawę z podłódzkiego Ozorkowa. W Argentynie euforia, w Anglii rozpacz. To po półfinale mundialu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podwójne alerty IMGW przed falą nawałnic i upałów, tak będzie w najbliższych godzinach. Ostrzeżenia upałowe dotyczą szerokiego pasa od zachodu przez centrum kraju aż po krańce wschodnie. Z kolei alerty przed burzami dotyczą głównie południowych regionów od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie. Ewakuacja harcerzy i usuwanie skutków nawałnic to była pracowita noc dla lubelskich strażaków. O szczegółach już teraz nasz reporter Maciej Kurek.
2: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
1: A podczas nawałnic na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawę bada prokuratura w Zgierzu. To po tym, jak w jednym z domów w podłódzkim Ozorkowie na świat przyszło dziecko z jednym promilem alkoholu we krwi. 36-letniej matce sąd już wcześniej odebrał troje dzieci.
3: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
1: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Noworodek trafił do łódzkiego szpitala Matki Polki. Kobiecie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, grozi 5 lat więzienia. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 na Mazowszu. Między Wyszkowem a Radzyminem na wysokości miejscowości Głuchy w stronę Warszawy zderzyły się 3 pojazdy. Ranne zostały 3 osoby, wszystkie trafiły do szpitala. Ruch w tej chwili odbywa się tylko lewym pasem. Nie odrzucają władzy papieża, lecz to, co robi Bractwo Świętego Piusa X, odwołało się od dekretu stwierdzającego schizmę i ekskomunikę po nielegalnych święceniach biskupich. Rodzi się pytanie, czy dialog między Stolicą Apostolską a Bractwem jest w ogóle możliwy. O tym publicysta katolicki Paweł Chmielewski.
4: Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości dialog mógł zostać rzeczywiście nawiązany, bo sama wola dialogu jeszcze nie wystarcza, jeżeli nie ma żadnych konkretów. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim bardzo poważne trudności teologiczne, ponieważ Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X negatywnie ocenia II Sobór Watykański.
1: Paweł Chmielewski uważa, że dziś dialogu nie ma, bo obie strony okopują się na swoich pozycjach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Anglii rozpacz po przegranej w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i fala krytyki na trenera Thomasa Tuchela. Wyspiarze przegrali z Argentyną 1-2. Mecz rozstrzygnął się w końcówce, kiedy Argentyńczycy odwrócili jego losy. Angielscy kibice i komentatorzy obwiniają za to przede wszystkim selekcjonera. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. Odpowiadał na tę krytykę trener Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją. Finał mundialu w niedzielę. Argentyna, przypomnijmy, zagra w nim z Hiszpanią.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Niepewność, Marek Grechuta na początek tej godziny.

0: co mi panie dasz i baim w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18:19, prawie minut po 9 na zegarze, 16 dzień lipca w kalendarzu i to jest między innymi dzień kawi domowej, czyli świnki morskiej. Przyznam, że kiedyś zdarzyło mi się wejść na forum poświęcone świnkom morskim i to był błąd, ponieważ tam było jeszcze więcej jadu niż na forach z kwiatkami, więc jeżeli mamy ochotę zachować swój dobrostan psychiczny, to lepiej na te fora nie wchodzić, a kawia domowa, czyli ta świnka morska, to potrafi sprawić dużo radości, choć niewielka, to przyjemnie, gdy się na przykład karmi, coś jej bardzo smakuje, to popcornikuje, podskakuje tak miło, więc warto sobie to obejrzeć. 19 minut po 9 teraz na zegarze. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słońce zaszło.
7: Ale energia może zostać.
6: Dlatego myślę o magazynie energii.
7: Dobry kierunek.
6: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
7: Właśnie tak.
6: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
7: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
1: Reklama.

The Archies i Sugar Sugar w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. Kasia z Tomkiem pytali przed momentem o kawę czarną, białą, a ja mogę dodać, czy z cukrem. Jeśli jednak cukier niekoniecznie, to można sobie właśnie osładzać piosenkami. Mua Lolita i Alize już teraz w Radiu Plus.

0: Material Girl i Madonna w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli chodzi o ten materializm i patrzenie na pieniądze, to niektórych na przykład lepiej ubierać niż żywić. Być może jestem w tej grupie, ale a propos żywności polskiej, tego co my mamy najlepszego, jeżeli chodzi o nasze potrawy. Wspominałam wczoraj o rankingu Taste Atlas, w którym nasza szarlotka zajęła drugie miejsce w takim ogólnoświatowym zestawieniu 95 placków najlepszych na świecie. Ale teraz też Taste Atlas zaktualizował polskich 100 najlepszych potraw i tutaj głosują nie tylko Polacy, ale także i zagraniczni i turyści także, którzy mieli okazję spróbować naszych potraw. I jeżeli sobie spojrzymy na ten pierwsze miejsce, to jest ich kilka, bo jeżeli chodzi o ceny, to na przykład gołka, redykołka, a także pierogi ruskie i kiełbasa staropolska są na pierwszym miejscu ex aequo. Następnie mamy barszcz czysty czerwony, kołduny, a potem zupa borowikowa. Jeśli sobie spojrzymy też dalej, to w pierwszej dziesiątce mamy pączki, mamy także bryndzę podhalańską i bundt, czyli bardzo serowo. Dalej są takie ciasta jak marcinek, kiełbasa wędzona, mamy rolady z modrą kapustą, oscypek, karpatkę, kabanosy staropolskie, placki ziemniaczane, szarlotkę na 19 miejscu i na 20 na przykład rosół skóry. A jeżeli chodzi o rosół w Polsce, to jest szansa, że rosół zostanie wpisany najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, a być może w przyszłości także na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. I o tym za chwilę. Na zegarze 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Seweryn Krajewski w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączonych.

0: How Do You Do i Roxette na koniec, 9:10 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Czy będzie rozłam w największej partii opozycji? Za chwilę komentarze polityków. Przybywa przypadków boreliozy w Polsce. Kleszcze są szczególnie aktywne. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Odwołali się od ekskomuniki. Minęła 10. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawo i Sprawiedliwość może się rozpaść. Kierownictwo partii nakazało działaczom opuszczenie swoich stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z PiS. Tej decyzji podporządkował się już Jacek Sasin, ale Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować swojego stowarzyszenia. Czy to ultimatum dla byłego premiera? Zapytaliśmy posła PiS Kacpra Płażyńskiego.
2: Można tak to odebrać, chociaż ja bym na pewno nie użył tego słowa, bo to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, co Mateusz Morawiecki, mój kolega jeszcze z Prawa i Sprawiedliwości, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami robi od bardzo długiego czasu.
1: Były już członek PiSu, poseł Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż odzyskaniu władzy.
3: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiSie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei czy działalności Morawieckiego, bo to ewentualnie poszerza elektorat PiSu również o tych centrowo nastawionych przedsiębiorców i tak dalej.
1: Mateusz Morawiecki swoje stowarzyszenie nazwane Rozwój Plus założył już w kwietniu. Od początku powodowało napięcia w partii. Dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą propozycje konkretnych reform systemu, a nie kolejnych doraźnych działań. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
4: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
5: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
4: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 15 tysięcy przypadków boreliozy od początku roku to choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne. Zapytaliśmy, jak takiego kleszcza usunąć.
6: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobne ustroje.
1: Mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu i ostrzega.
6: Nie zaleca się żadnego kręcenia, wykręcania kleszcza, stosowania żadnych środków. Nie przecieramy alkoholem, nie dajemy żadnych tłuszczy. Kleszcza po prostu wyciągamy jak najszybciej.
1: A w przypadku obrzęku na skórze należy zgłosić się do lekarza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X zaskarżyło watykański dekret stwierdzający schizmę. Wszystko po tym, jak na początku lipca nielegalnie wyświęcili biskupów. Zdaniem Bractwa ich odwołanie zawiesza wykonanie dekretu o ekskomunice.
7: Efekt zawieszenia wykonania to nie, że jest zawieszony dekret jako taki, tylko wykonanie do momentu rozstrzygnięcia, nie? Jeżeli teraz autor się ustosunkuje, bo ma na to 30 dni, do tego ich rekursu, w takim rekursie trzeba prosić o poprawienie lub zmianę i oni podtrzymają decyzję, no to wtedy przysługuje ten rekurs hierarchiczny do przełożonego wyższego do sygnatury apostolskiej.
1: Mówił prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ksiądz dr Rafał Kamiński. Jak dodał, dykasteria nauki wiary może także nie odpowiadać na pismo lefebrystów, czyli zastosować tak zwaną ciszę administracyjną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Total Eclipse of the Heart i Bonnie Tyler teraz w Radio Plus.

0: YMCA i Village People w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 10 teraz na zegarze. Ostatnio pytałam Was o te wakacyjne książki z dzieciństwa. Pojawiał się także Szatan z 7 klasy i jest dobra wiadomość dla tych, którzy bardzo lubili i serial, ale także i książkę, bo powstaje nowa produkcja, tym razem wielki ekran. I Szatan z 7 klasy na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego oczywiście będzie trochę zmieniony. Ten film Mariusza Puiszo będzie trochę jak przygody Indiana Jones, ponieważ będą tam takie wątki wplecione, których w powieści nie było, bo na przykład pojawi się coś ze skarbami napoleońskimi, więc będzie troszeczkę tych historii więcej. I ten film już w 2027 roku, czyli za rok, pojawi się na ekranach. Pierwszy klaps do Szatana z 7 klasy padł w kwietniu i w roli Adama Cisowskiego zobaczymy Macieja Tomaszewskiego. To jest taki aktor, który kojarzy nam się przede wszystkim z dubbingiem, między innymi Jak wytresować smoka, bo to z tych ostatnich, ale i także w serialach się pojawiał. Więc na Szatana z 7 klasy czekamy do przyszłego roku.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Madovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim, e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Reklama.

Hasta mañana i Abba w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 26 minut do 11. Omówiłam już o rosole, choć dzisiaj nie niedziela, to rosół to jedna z tych najważniejszych zup w większości polskich domów. I tak jak wspominałam, na 20 miejscu rosół polski, rosół skóry, znalazł się na takiej liście 100 najlepszych potraw z Polski portalu Taste Atlas. A jeśli chodzi o rosół, to tak jak wspominałam, również ma on szansę pojawić się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Na razie jednak na tej krajowej. I prace trwają o to starania. Zajmuje się tym Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Króla Jana III Sobieskiego. I to jest też pytanie do Was, bo rosół to jest zupa wyjątkowa, chociaż są regiony w Polsce, gdzie rosół nie ma aż takiego znaczenia jak w większości kraju, bo na przykład na Śląsku rosół nie jest tą zupą niedzielną. Jak to wygląda u Was? Z czym ten rosół się podaje? Dajcie znać. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. I jakie znaczenie ma dla Was rosół? O to dziś pytam, a do oddania mam coś, co przyda się na plaży. Ręcznik od Radia Plus. Jeremy Jackson, Piazza Dora, teraz.

0: kompaktny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: Reklama.

0: Jestem z miasta i elektryczne gitary na koniec 10 do 11, 3 minuty za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Słońce zaszło.
1: Ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
1: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
1: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
1: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejna tragiczna noc. Na Ukrainie zginęło ponad 20 osób. W Kielcach zatrzymano trzech nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie mężczyzny. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio zbiera na pralkę dla bezdomnych. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niespokojna noc. Na Ukrainie Rosjanie zaatakowali południe, wschód i centrum kraju. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica. W Kijowie zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Na całej Ukrainie zginęło ponad 20 osób. Odessa była bombardowana codziennie przez 6 ostatnich dni. Obudziłam się kilka minut przed eksplozją. Wszystkie okna, klimatyzacja i cały balkon wyleciały w powietrze. Nie rozumiałam, co się dzieje. Widziałam wszystko jak przez mgłę. W przedpokoju była krew, popękały rury i zalały mieszkanie. Wszędzie były odłamki. Dziś w Sumach na północy, a także w Odessie na południu kraju ogłoszono dzień żałoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Kielcach zatrzymano trzech nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie. 45-latka. Mają 14 i 15 lat. O szczegółach Weronika Wawszczyk.
2: Nagranie bójki błyskawicznie obiegło internet. Do brutalnego ataku doszło na ulicy, gdzie grupa nastolatków otoczyła siedzącego na ziemi mężczyznę, a jeden z chłopców zaczął kopać go w głowę.
3: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
2: Powiedziała mi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Choć zastraszony mężczyzna początkowo odmówił złożenia zawiadomienia, kryminalni szczegółowo analizowali materiały, co pozwoliło im wytypować, a następnie zatrzymać trzech nieletnich napastników.
1: Nie odpowiedzą jak dorośli, o ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Mogą trafić do zamkniętego poprawczaka. Ceny paliw ponownie w górę, tylko w ciągu ostatniego tygodnia średnio podrożały o 20 groszy za litr.
4: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach, a tu zawsze było rujno, no bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
5: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
6: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze.
5: Nie.
6: A mówią, że ma być jeszcze,
7: więcej, no.
6: Cały czas idą do góry.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Ceny rosną z powodu ponownego wybuchu wojny pomiędzy USA a Iranem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potrzeba pralki dla bezdomnych. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie zbiera na nowe urządzenie do pralni. Codziennie korzysta z niej ponad 30 osób bez dachu nad głową.
8: Jedna z kilku pralek, które właśnie w dziele tutaj w pralni mamy, daje nam już do zrozumienia, że chciałaby się udać na emeryturę. W dziele ze względu na ilość prania potrzebujemy takiej pralki przemysłowej. To już jest pralka takiej sprawdzonej marki, którą mamy gdzieś tam zweryfikowaną, że posłuży nam przez lata.
1: Mówiła Aleksandra Wendel-Buła. Potrzeba jeszcze 18 000 zł. Placówka pomaga też w wychodzeniu z bezdomności.
9: W związku z tym te osoby również chodzą do urzędu czy na jakieś rozmowy kwalifikacyjne szukając pracy. Oczywistym jest, że te osoby po prostu potrzebują iść czysto, czuć się zadbane, pachnące świeże.
1: Dodawał Mateusz Faliszek. Do 2 sierpnia można jeszcze wpłacać datki na zbiórkę lub na konto bankowe Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. O rosół dzisiaj pytam, choć to nie niedziela, to do rosołu dobrze się przygotować. I Marta w tej sprawie napisała, jeśli chodzi o rosół, to ja osobiście rosół lubię gotować, ponieważ wiem, że każdy chętnie go zje. W zależności od tego, czy jest lato, to wtedy powiedzmy jest to mięsko drobiowe, indyk, oczywiście dodatek wołowego mięsa, natomiast zimą zamiast za indyka można dołożyć kaczkę. No i w ogóle wygląda super, jak się gotuje. Wszystkie te warzywa, ta zielenina, sam wygląd już sprawia, że chce się go jeść. U mnie generalnie wszyscy jedzą ze smakiem prawdopodobnie, chociaż ja osobiście uwielbiam rosół z ziemniakami. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, taki rosół z ziemniakami dawała moja babcia. Do tego była porcja mięska albo ugotowane w rosole warzywa. I taki rosół z ziemniakami przypomina mi smak dzieciństwa. Z pozdrowieniami od Marty. Marto, także mnóstwo pozdrowień dla ciebie. No i tych pyszności rosołowych, jeśli właśnie takie wspomnienia przywołuję. Właśnie, bo rosół w zależności od tego, w jakim regionie Polski jest, to niektórzy jedzą z makaronem, inni z ziemniakami, też rosół z ryżem. Jak to wygląda u was? Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Tak jak wspominałam, 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
2: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słońce zaszło.
5: Ale energia może zostać.
4: Dlatego myślę o magazynie energii.
5: Dobry kierunek.
4: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
5: Właśnie tak.
4: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
5: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
2: Reklama.

0: Freshly Sledge w Radiu Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 28 minut do południa. Można pomyśleć już o popołudniu, na przykład niedzielnym, albo przed południu, bo zazwyczaj wtedy gdzieś tam delikatnie mruga do nas rosół postawiony na kuchence. Czy tak jest u ciebie, Mario? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moje smaki dzieciństwa to rosół z kaszą manną, a było to w województwie mazowieckim, za Grójcem, w miejscowości Belsk duży. Czyli... jest to zagłębie owocowo, to znaczy jabłkowe. Mm-hmm. I tam moja babcia każdą niedzielę serwowała rosół z kaszą manną, czyli kasza manna była wylewana wcześniej na talerz, żeby wystygła i taka cienka warstwa, kroiła później w kosteczkę i na to szedł dopiero rosół, włoszczyzna, która była w rosole, no i dużo natki, pietruszki. I to pamiętam bardzo, bardzo mi to smakowało wtedy. Dzisiaj sama w domu tego niestety nie robię.
0: Trochę już za dużo pracy z tą kaszą manną.
1: Myślę, że tak. Nie potrafię ugotować, bo nieraz mi się kluchy robią.
0: A to też jest pomysł na rosół z kluseczkami, bo tych pomysłów na dodatki do rosołu też jest mnóstwo i chyba też przepisów na rosół jest mnóstwo. Czy ten rosół jest dla ciebie taką zupą właśnie niedzielną? Czy wyobrażasz sobie niedzielę bez rosołu?
1: U mnie rosół jest właściwie... W tygodniu nie ma dnia, żeby nie było rosołu. Uwielbiam.
0: Czyli to jest taka zupa rosół. Bardzo ważna. To jest zupa nad
1: bardzo
0: zupami.
1: Ważna. Tak, z lanymi kluskami najbardziej lubię dzisiaj.
0: O, z lanymi
1: kluskami. Ręcznie robione takie, tak.
0: Super. Prezent mam dla ciebie. Ręcznik kojarzowy od Radia Plus. To przed rosołem albo po rosole na plaży można się rozłożyć, wygrzewać. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrowię może znajomych moich z miejscowości Belzyk Duży oraz Mogilnica, która jest niedaleko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję. No i oczywiście Was, Radio Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego, udanego dnia, do usłyszenia.
1: Noc.
0: Jennifer Page i Crush teraz w Radiu Plus. Właściwie to już za moment. A właściwie może już tak być w cieniu, w tle właściwie. A jeśli chodzi też o rosół, to można sobie o nim trochę też posłuchać na radioplus.pl w smakach z plusem Aleksander Baren i Agnieszka Kraszewska. O tym rosole polskim trochę opowiadają, jak go przygotować też.

0: W Radiu Plus na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. Grace Jones i Simply Red. Radio
1: Plus. Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Słońce zaszło,
4: ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
1: Reklama.

Stars i Simply Red na koniec 11:12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja dziękuję za dziś. Jutro słyszymy się po 9:00. Let's go, girls.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dziś wyrok dla mordercy z trasy Łazienkowskiej. Sąd ma zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. Ukraina ma nowego premiera. Za chwilę szczegóły. Karmelici wspominają objawienia z czasów średniowiecza. Dzisiaj uroczystości w Lublinie. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pędził ponad 200 km na godzinę przez Warszawę i spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Sąd ma dzisiaj zdecydować o wyroku dla Łukasza Żaka. O szczegółach Michał Rawa.
2: Śledczy wnoszą o 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W mowie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreśliła, że mężczyzna po wypadku nikim się nie zainteresował, uciekł z Polski i nawet po zatrzymaniu nie wystąpił u niego cień pozytywnej prognozy kryminologicznej. Wdowa po zmarłym 37-latku wyraziła nadzieję, że u oskarżonych pojawi się jakakolwiek skrucha, a końcowy wyrok pomoże uratować czyjeś życie. Z kolei obrończyni Łukasza Żaka prosiła o sprawiedliwą karę. Stwierdziła m.in., że jej klient stał się obiektem powszechnej nienawiści.
1: Warszawski sąd zbiera się o 12.45.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. To były szef państwowy przedsiębiorstwa Naftohaz, czyli giganta paliwowo-energetycznego. 48-latek zastąpi w fotelu premiera Julię Sfyrydenko, która pełniła tę funkcję przez niemal rok. To już trzeci szef rządu w Kijowie w czasie wojny. Przed rządem stoją jasne zadania, jakich oczekuje społeczeństwo ukraińskie. Kompleksowe zaopatrzenie sił obronnych, rozbudowa naszego kompleksu wojskowego, przemysłowego, wsparcie społeczeństwa, przygotowanie i przejście kolejnej zimy, wsparcie biznesu oraz wzmacnianie współpracy z partnerami.
3: Посилення взаємодії з партнерами.
1: Mówił Korecki w przemówieniu w Radzie Najwyższej Ukrainy. Parlamentarzyści jeszcze dzisiaj mają powołać też nowych ministrów rządu. Coraz więcej szczurów w gdańskim Śródmieściu. Gryzoni przybywa mimo deratyzacji.
4: Mieszkańcy zgłaszają do nas bardzo często właśnie problemy związane z tym, że w jatach śmietnikowych czy na terenach zielonych widzą szczury. Czytaliśmy też artykuły, gdzie wiemy, że w żłobkach czy przedszkolach też się pojawiają i w związku z tym trzeba działać.
1: Mówił Marcin Bildziuk, przewodniczący zarządu dzielnicy. Miasto rozpoczęło kampanię Szczur ma nosa. Ma zachęcać do właściwego wyrzucania odpadów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To szczególne święto dla karmelitów z Lublina. Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uroczystości nawiązują do objawień maryjnych z czasów średniowiecza i są okazją do dziękowania za dar szkaplerza, mówi karmelita Bosy i przeor lubelskiego klasztoru ojciec Piotr Jackowski.
5: Przybywając z krucjatą właśnie rycerze, którzy podejmowali walkę o ziemię świętą, w pewnym momencie doszli jednak do wniosku, że w inny sposób chcą zawalczyć o ziemię świętą, o swoją relację i bliskość z Bogiem, udając się właśnie na górę Karmel, podejmując życie pustelnicze i tam na modlitwie chcieli w taki sposób walczyć. I za patronkę obrali Matkę Bożą.
1: Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona dziś w kościele przy ulicy Świętoduskiej o godzinie 18:00. Będzie jej przewodniczył ksiądz Mariusz Nakonieczny, proboszcz parafii błogosławionego biskupa Władysława Gorala w Lublinie.
6: Wiadomości ze Szczecina i regionu. Anna Świtalska. Ponad 400 miejsc czeka na uczniów w szczecińskich bursach i internatach. Dziś rozpoczyna się nabór, a Szczecin ma blisko 1500 miejsc w internatach i bursie szkolnej integracyjnej. Na złożenie wniosku o przyjęcie uczniowie mają czas do 3 sierpnia. Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 18 sierpnia, a ostateczne 21. Teraz przenosimy się do Świnoujścia. Tam dziś rozpoczyna się festiwal FK. Przed mieszkańcami i turystami kilka dni wypełnionych muzyką, kulturą, dobrą kuchnią, zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Od konkursu rzeźb na piasku przez koncerty i spotkania z autorami, aż po festiwale kulinarne i wydarzenia na plaży. W jutrzejszy wieczór w Sanktuarium Chrystusa Króla odbędzie się kolejny koncert w ramach Świnoujskich Wieczorów Organowych. Wystąpi Alina Mleczko i Piotr Rachoń. Jutro i w sobotę festiwal przeniesie się także do hali numer 10 na Basenie Północnym. Tam odbędą się koncerty, a całość zakończy niedzielne taneczne spotkanie na plaży przy wiatraku. A w Szczecinie dzisiaj kino w plenerze, ale o tym już za godzinę. Szczecinie i regionie i chmury, i słońce dzisiaj na zmianę. Temperatury do 28 stopni, nad Bałtykiem do 26. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. W nocy temperatura 18 stopni, a na jutro synoptycy zapowiadają silny wiatr, deszcz i burze.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: To już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
8: Jan Pasterski. Przed nami piękny weekend. Będziemy w Sopocie już od jutra, bo w sobotę w Sopocie wielki włoski koncert. A zaczynamy przebojem Woman in Love z albumu Guilty Barbra Streisand.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: A my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
2: 16 lipca 1984 roku ukazał się debiutancki album formacji Sade, płyta Diamond Life. Na czele zespołu charyzmatyczna wokalistka Sade Adu. No i piosenki z tej płyty odnosiły spore sukcesy na listach przebojów. Your Love is King to był przebój debiutancki, świetna ballada, fantastyczny utwór. Także piosenka Smooth Operator, no to już był absolutny przebój. Piosenka na singlu ukazała się w sierpniu 1984 roku i podbiła listy przebojów. Połączenie soulu, lekko jazzujące klimaty, muzyka pop i świetni muzycy, którzy grają przez całą karierę formacji Sade. Smooth Operator.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, jeden z największych hitów europejskiej muzyki drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Piosenka, która przyniosła niesamowitą popularność zespołowi. Po latach polscy DJ-e z formacji Komodo odświeżyli ten utwór, no i piosenka znowu stała się wielkim hitem.
1: Pora sięgnąć na półkę z płytami na specjalną okazję.
0: I wyciągamy album z największymi przebojami francuskiej formacji Chocolates. Na tym krążku m.in. utwór El Bimbo. To nie jest oryginalne wykonanie, ale w Europie po sukcesie oryginalnej wersji pojawiło się kilkanaście innych i my właśnie wybraliśmy jedną z nich. W oryginale w roku 1974 francuska grupa Bimbo Jet wylansowała tę piosenkę. Utwór doczekał się wielu wersji, między innymi orkiestry Paula Muriata. Utwór cieszył się też powodzeniem we Włoszech. Tam nawet dopisano włoski tekst. A grupa Chocolates to znakomici muzycy sesyjni, którzy odświeżali stare hity, ale też zdarzało im się nagrywać wersje współczesnych piosenek. Oto El Bimbo z repertuaru grupy Bimbo Jet w wykonaniu formacji Chocolates.

0: To była Sandra in the Heat of the Night. Od połowy lat 80. lansowała takie fantastyczne piosenki, a wszystko zaczęło się od hitu Maria Magdalena. Potem były kolejne, wśród nich właśnie In the Heat of the Night.
1: Zrobiło się gorąco, ale gorąco będzie też jutro i w sobotę i nie możemy się doczekać, bo z samego rana
0: wyjeżdżamy do Sopotu. Tam będziemy prowadzili audycję od godziny 12 do 16. No i będziemy opowiadali o tym, co będzie się działo w sobotę w Operze Leśnej. Jeden z wykonawców, Albano, obiecał, że wpadnie do nas, bo już dzisiaj przylatuje do Polski. Jutro odwiedzi nasze przenośne studio, bo zabieramy ze sobą całą aparaturę i z Jankiem wspólnie będziemy prowadzili audycję i w piątek, i w sobotę.
1: A w sobotę od godziny 14 do 16 to już tak na świeżo przed samym tym wydarzeniem, bo wówczas na scenie oprócz Albano jeszcze pojawi się duet Ricky Epoveri.
0: A teraz przed nami grupa Various Monks i Ruchome Piaski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs, 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy, 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: To była grupa Goombay Dance Band i Son of Jamaica. Piosenka w roku 1980 podbiła całą Europę. To był dobry czas dla niemieckich zespołów, które nagrywały utwory w klimatach disco. Boniem odnosili niesamowite sukcesy pod wodzą Franka Fariana, również grupa Eruption, no a także formacja Saragossa Band. I do tego grona dołączyli muzycy grupy Goombay Dance Band ze swoim przebojem Son of Jamaica. Potem były kolejne, między innymi Seven Tears. Te utwory cieszyły się powodzeniem w europejskich dyskotekach.
1: Słońce Jamajki, no my mamy polskie słońce, też ładnie grzeje w ostatnich dniach, dzisiaj również. A przed nami gorący weekend, nie tylko muzyczny, ale i sportowy, bo niedziela to finał mundialu.
0: A jeszcze wcześniej w sobotę Francuzi z Anglikami zagrają o trzecie miejsce, a w niedzielę Hiszpania, Argentyna. Komu będziesz kibicował?
1: Powiem szczerze, że albo Hiszpania, albo Argentyna. Ty przy twojej miłości do Hiszpanii to pewnie...
0: Oczywiście, że będę kibicował Hiszpanom, chociaż mam pewien dylemat związany z Leo Messi, bo to piłkarz, którego uwielbiam. Miałem przyjemność go aż 30 razy oglądać na żywo podczas meczów Barcelony. Teraz też pokazuje, że pomimo tego, no, że PESEL pokazuje, że już powinien przejść na piłkarską emeryturę, a on wciąż jest fantastyczny. Te wczorajsze dwa podania, dwie asysty Messiego, to jest naprawdę absolutny majstersztyk i on, w zasadzie on dał w ten finał Argentynie. Żal mi trochę Anglików, bo liczyłem, że utrą nosa Argentyńczykom, ale myślę, że dobrze, że w finale spotkają się dwie drużyny, które mają w swoim gronie wirtuozów piłki nożnej, bo przecież Yamal to taki następca Messiego w Barcelonie i też czołowy piłkarz reprezentacji Hiszpanii. Rozkręcał się z meczu na mecz. No i myślę, że po prostu znakomicie zagra podczas...
1: Sądzę, że to będzie na pewno ciekawe widowisko dla tych, którzy kochają piłkę nożną. No dobra, to w oczekiwaniu na mecze teraz Eurythmics na koniec naszego spotkania czwartego.
0: Here comes the rain again.
1: No i przypominamy, że też wakacyjne wydanie prywatki dzisiaj od godziny 20. Bardzo dziękuję, Marek Sierowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Prawo i Sprawiedliwość może się rozpaść, zbieramy komentarze polityków. Przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca, są zarzuty. Puchar piłkarskich mistrzostw świata z kwiatów można podziwiać w Katowicach. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wrze, w Prawie i Sprawiedliwości członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie ze stowarzyszeń, które powstały wewnątrz ugrupowania. Inaczej grozi im wykluczenie. Mateusz Morawiecki nie chce jednak rezygnować ze swojej inicjatywy, którą nazwał Rozwój Plus. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
2: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za tę decyzję należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ale ja to, że was wyrzucę.
2: To już różne były zakręty i decyzje, jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
1: Jacek Sasin apeluje z kolei do byłego premiera.
4: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że cele stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego stoją w sprzeczności z działalnością partii. Przełom w sprawie śmierci strażaka z Białego Dunajca. Prokuratura w Zakopanem postawiła zarzuty mężczyźnie, który wdał się w bójkę z 25-latkiem. O szczegółach Łukasz Bobek.
5: Chodzi o zdarzenie z nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku. Wówczas w miejscowej remizie odbyło się nieformalne spotkanie strażaków, którzy przygotowywali się do odbywającego się następnego dnia odpustu w miejscowej parafii. W remizie doszło do bójki. Po spotkaniu zakrwawionego 25-latka odnalazła jego rodzina tuż obok remizy. Mężczyzna 10 dni później zmarł w szpitalu. Po 2 latach śledztwa prokuratura postawiła zarzuty Władysławowi M., który bił się z 25-latkiem. Usłyszał 2 zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonego, a drugi dotyczący spowodowania średnich obrażeń ciała.
1: Podejrzany nie przyznał się do winy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można już dostać 300 zł na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Wypłacono na razie 48 milionów złotych. Rodzice przyznają, że przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego to spory wydatek.
6: Powoli jest kompletowana, ale jeszcze na spokojnie. Mamy dopiero połowę lipca, nie ma co się spieszyć.
3: Czyli nie na ostatnią chwilę.
6: Nie, absolutnie nie. Uważam, że lepiej mieć troszeczkę zapasu. Te 300 zł w obecnych czasach i w obecnych cenach to jest niestety troszeczkę za mało. Nowy plecak, piórnik, to wszystko niestety się zużywa gdzieś w ciągu roku szkolnego. Ta kwota powinna być troszeczkę wyższa.
1: Wnioski o 300 zł wyprawki można składać wyłącznie przez internet do końca listopada.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W niedzielę finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią na stadionie w Nowym Jorku. Tymczasem już teraz w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać Puchar Mundialu ułożony z kilku tysięcy kwiatów.
7: Puchar jest w porządku, nie? Tak mi się podoba bardzo.
8: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor, także ładnie to wyszło.
7: Ale tak więcej z dołu, żeby oblamowanie tak żółtego było.
9: Ładne.
10: Za chwilę finał.
8: No tak, jak najbardziej. Kibicuję za Hiszpanią, więc liczę, że Hiszpania wygra.
9: Argentyną. Jaki żywiołowy.
10: Argentyńczycy mają Messiego, a Hiszpanie jaką przewagę?
8: Lamine Yamal.
7: Bo Argentyna ma inną Messiego, a w Hiszpanii grają wszyscy.
10: To ile bramek padnie, jak pan myśli? A,
8: skromnie. 1-0.
10: Może karne zdecyduje.
8: Karne, tak. I to by było fajne. Właśnie wolałbym.
1: Z kibicami w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Wiadomości ze Szczecina i regionu, Anna Świtalska. 6-letnie dziecko nie żyje w wyniku wypadku, do którego doszło dziś około 10 na drodze S6 na wysokości Starych Bielic. Dechowało tam auto. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 2 osoby dorosłe. Objęto je pomocą medyczną. Na miejscu działały służby, między innymi 4 zastępy Straży Pożarnej. W Szczecinie dziś można wybrać się do kina na leżakach. Tym razem odbędzie się w Wielgowie. Na terenie mini bike parku będzie można zobaczyć film 8 mila. Początek bezpłatnego seansu o 21.30.
12: My zapewniamy około 100 leżaków. Oprócz tego będziemy mieć koce i w razie niepogody peleryny. Na miejscu będą także stoiska z małą gastronomią typu popcorn czy napoje do picia. Aby wziąć udział w wydarzeniu w kinie plenerowym, wystarczy tylko mieć trochę wolnego czasu i dobry humor.
11: Mówiła Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, turystyka wydarzenia. Seanse odbywają się w czwartki. Kto dziś nie zdąży, do Wielgowa może za tydzień wybrać się koło Jeziorka Słonecznego. Tam zostanie pokazany film Szczęki. A teraz zerkamy na mapę pogody. W Szczecinie i regionie i chmury, i słońce dzisiaj na zmianę. Temperatury do 28 stopni, nad Bałtykiem do 26. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. W nocy temperatura 18 stopni, a na jutro synoptycy zapowiadają silny wiatr, deszcz i burze.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Wspaniały duet na początek tej godziny. Chris Norman i Suzy Quattro, Stumbling In w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ano hej, hej! Wakacyjnie, prawda? Jeden z największych hitów ery disco, rok 79, czyli końcówka lat 70. No i tekst opowiada o bogatej kobiecie z wyspy Bahama, która ma 6 pięknych córek na wydaniu, ale żadna z nich nie może znaleźć sobie męża, co spędza matce sens powiek. Zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się przyjemnie, a za chwilę w Radiu Plus Celine Dion i Krzysztof Krawczyk.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę. 24,39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

Krzysztof Krawczyk, który był obdarzony cudownym, wspaniałym głosem i no, bardzo miło nam się wraca do tych właśnie jego przebojów, Rysunek na szkle. Jeszcze przyjemniej się słucha radio odpoczywając gdzieś po prostu, tak? Być może niektórzy z was właśnie na urlopach, to serdecznie pozdrawiamy. Tylko troszkę zazdrościmy, tak? W oczekiwaniu na własne urlopy, ale myślę, że na każdego przyjdzie pora, żeby trochę wypocząć. Najważniejsze, żeby trafić do fajnego miejsca i złapać w miarę dobrą pogodę, a o resztę to już my zadbamy. Fancy teraz i Bolero.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie...

0: No i to już prawie godzina 14 na zegarze, czyli w Radio Plus za chwilę pora na wiadomości, które będzie miał Mikołaj Gromec.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Radio Plus Szczecin.
1: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka za wypadek na trasie łazienkowskiej. Ukraińcy protestują przeciwko rekonstrukcji rządu. Za chwilę szczegóły. Załoga Fundacji Świętego Mikołaja zachęca do pomagania w wakacje. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 20 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Łukasz Żak o zwolnienie warunkowe będzie się mógł ubiegać po 15 latach za kratami. Dwa lata temu pijany jechał ponad 200 km na godzinę i nagrywał to telefonem. Uderzył w inny samochód. Zginął 37-latek, a jego rodzina trafiła do szpitala. Na tę karę pracował pan latami, mówił do Łukasza Żaka sędzia Maciej Mitera.
2: To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę. Urząd prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robi. Uważam, że zero refleksji.
1: Wierzę w polski system penitencjarny. Mam nadzieję, że w więzieniu nauczą pana kinderstuby, dodawał sędzia Mitera.
2: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę, to nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
1: Łukasz Żak musi też zapłacić prawie 1 000 000 złotych rodzinie mężczyzny, którego zabił. Wyrok jest nieprawomocny. Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Tysiące ludzi wyszły na ulicę protestować przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Według doniesień medialnych Wołodymyr Zełenski chce, by zastąpił go Ihor Kylmenka, dotychczasowy szef MSW. Ukraińcy, którzy protestują pod kancelarią prezydenta w Kijowie, mówią, że nie chcą ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowania skutecznych ministrów. Na kartonach służących jako banery można zobaczyć hasła Fedorow najlepsze, co stało się z ministerstwem i Fedorowa z powrotem. Jestem oburzona. To czwarta zmiana ministra obrony podczas pełnoskalowej inwazji, co nie jest w interesie naszego kraju. Fedorow może nie jest idealny, ale jest jednym z naszych ministrów obrony, który osiągnął rezultaty w krótkim czasie. Fedorow był na stanowisku ministra obrony przez 7 miesięcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są pierwsze wyniki badań sanepidu po zakażeniach salmonellą w Toruniu. Do szpitala trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka.
3: Jeśli chodzi o pierwszą część badań, no to są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs. Nie stwierdzono też tej bakterii z wymazów pobranych w żłobku z talerzy, na których dzieci spożywały posiłki.
1: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Objawy zakażenia salmonellą mają też podopieczni domu seniora w Toruniu oraz dzieci z przedszkola w Grębocinie, łącznie prawie 70 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Załoga Fundacji Świętego Mikołaja zachęca do pomagania w wakacje. Zebrane środki wesprą m.in. rodzinne domy dziecka, mówi Patrycja Rowińska z fundacji.
4: Nasz grant Grunt to Rodzina pomaga właśnie spełniać takie marzenia małe i duże. Jedna z naszych rodzin była ostatnio w górach, więc no to są wspaniałe historie i bardzo cieszymy się, że dzięki temu te rodziny mogą spędzić chociaż chwilę takiej beztroski i wytchnienia w czasie letnim.
1: Akcję Zabierz Dobro na Wakacje można wspierać poprzez stronę internetową Fundacji Świętego Mikołaja.
5: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. I dzieci i dorośli nadal ignorują zakaz wstępu na budowę trasy północnej. Przedstawiciele szczecińskich inwestycji miejskich ponawiają apel i proszą o pójście po rozum do głowy, zanim zdarzy się wypadek.
6: Trasa północna to ogromna budowa. Przemieszcza się ciężki sprzęt budowlany, składowane są materiały budowlane, realizowane są różnego rodzaju prace, w tym te związane z głębokimi wykopami. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy wzmożony ruch mieszkańców. Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego mogą w jakiejś sytuacji takiej osoby nie zauważyć i może dojść do tragedii.
5: mówił Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Czy pracodawca może przerwać nam urlop? Między innymi o tym będą mówić dziś w Rytmie Wydarzeń po 16 w Radiu Plus przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie.
7: Pod pewnymi warunkami może odwołać nas z urlopu. Poniesiemy jakiekolwiek koszty, to wszystkie te koszty związane z tym odwołaniem muszą być pokryte przez pracodawcę.
5: Mówił Konrad Pachciarek z Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. W Szczecinie i regionie i chmury, i słońce dzisiaj na zmianę. Temperatury do 28 stopni, nad Bałtykiem do 26. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. W nocy temperatura 18 stopni, a na jutro synoptycy zapowiadają silny wiatr, deszcz i burze.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 6 minut po godzinie 14 to dobra pora, żeby podnieść ręce do góry. Oceanius teraz i Hands Up w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Kochanie, masz to wszystko, czego chcesz, czego pragniesz. Roy Orbison, You Got It. A jeżeli ktoś akurat ma ochotę, chciałby, być może wymarzył sobie, żeby otrzymać ręcznik plażowy od Radia Plus z naszym logo, no to prosta sprawa, dajcie znać SMS-owo już teraz pod 691-141-141. Wszakże wakacje w pełni, no właściwie jeszcze dobre półtora miesiąca przed nami. Na pewno będzie niejedna okazja, żeby gdzieś nad wodę się wybrać. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No, też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: No to zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, summer time. Mungo Jerry. No i faktycznie, lato w pełni, dzisiaj grzeje niesamowicie, także jak ktoś może, to pewnie korzysta. Ja tymczasem dozwoniłem się do Teresy. Tereso, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co powiesz na ręcznik plażowy? Napisałaś, że się przyda, bo wybierasz się na wakacje i to nie sama.
1: Tak, takie mamy plany i myślę, że ręcznik bardzo nam pomoże w tej realizacji. Jak będzie ręcznik, to już pewnie wszystko się uda. Planujemy wyjechać pierwszy raz, prawda? Nigdy się takie plany, moje marzenia nie spełniły. Zabieram w wyjazd 4 córki i 7 moich wnuków i chcemy ten czas spędzić kilka dni sami.
0: Bardzo
1: rodzinnie.
0: Razem
1: przede wszystkim.
0: Na
1: dokładnie.
0: Pewno. Dokąd?
1: Dokładnie.
0: Gdzieś nad wodę?
1: No, planujemy Krynica Zdrój.
0: Pięknie.
1: Góry, jednak góry.
0: Pięknie, mimo wszystko pięknie. To w takim razie udanego wypoczynku wam życzę i pozdrawiam bardzo ciepło.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Miłego wypoczynku dla wszystkich. Pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Plus i oczywiście wszystkich słuchaczy.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Madovia, Piccola e Fragile i wiele innych.

0: amerykańsku się zrobiło na koniec tej godziny, to Red Box for America. Zbliżamy się powoli do 15 w Radio Plus. Za chwilę pora wiadomości.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Obrona zapowiada apelację w sprawie wyroku dla Łukasza Żaka za tragiczny wypadek na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Szefowa resortu zdrowia rozmawia z lekarskimi związkami o reformie systemu. Za chwilę też biblioteka w Galerii Handlowej w Zielonej Górze. Jest 15. Marcin Bartnik. Obrona zapowiada apelację. To po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach odsiadki. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
2: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
1: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary, o taki zabiegała prokuratura i jak mówi Katarzyna Niemiec-Rudnicka z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście.
3: Pierwsza w historii kara w tak dużym wymiarze. Nie było w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Oskarżony Żak nie wyraził nigdy skruchy, nie przeprosił szczerze.
1: Do wypadku na trasie łazienkowskiej w stolicy doszło 2 lata temu. Łukasz Żak, kompletnie pijany, jechał ponad 200 km na godzinę. Uderzył w inny samochód, zginął 37-latek, a jego żona i dwoje dzieci trafili do szpitala. Minister zdrowia ma przedstawić plan systemowych zmian w ochronie zdrowia i na to liczą lekarze. Od godziny trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak mówili przed rozpoczęciem rozmów, oczekują konkretnych rozwiązań, a nie działań pozorowanych.
4: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Komentowała Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL-u. Wśród zapowiadanych przez resort zmian są m.in. jawność umów z NFZ-em, limity stawek godzinowych dla medyków oraz ewidencja czasu pracy w szpitalach i przychodniach. Zderzenie 4 samochodów na A4 na wysokości Opola. Autostrada w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. W wyniku wypadku między węzłem Opole Południe i Zachód rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Teraz postępujące zmiany klimatyczne w Himalajach, widziane z ziemskiej orbity. W ciągu 10 lat w Butanie stopiło się wskutek ocieplenia klimatu 27 lodowców. W sumie ich powierzchnia skurczyła się o 9%. Lodowce magazynują wodę i uwalniają ją do wielkich rzek Gangesu, Brahmaputry, Indusu i Yangtze na obszarach Indii, Nepalu, Chin, Pakistanu i Butanu. Ich brak zagraża ponad 2 miliardom mieszkańców Azji. Według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej rok 2025 należał do najcieplejszych w historii pomiarów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wracamy do kraju. Idź na zakupy i czytaj. W Zielonogórskiej Galerii Handlowej stanął książkomat. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Wojewódzkiej.
5: Ja akurat lubię czytać, więc dla mnie no okej.
6: Czy będzie popularny, jak myślisz?
5: Mogłoby zdać egzamin, o tako. Chociaż teraz są też te Kindle, takie czytniki elektroniczne, więc może, nie wiem, ciężko stwierdzić.
7: Duży obieg ludzi jest, w sumie chyba dobry pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj częściej się sięga po takie internetowe. To jeżeli coś jesteśmy w stanie napotkać na swoim drodze, co możemy wziąć fizycznie do ręki, to wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej ciekawe, aniżeli tak w innym miejscu, jakby miał być, no bo faktycznie to dużo ludzi się przewija, w różnym wieku też.
8: Każdy kąt, gdzie można coś przeczytać, jest dobry.
1: Z klientami galerii, zarazem czytelnikami, rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica.
9: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Od dziś do końca wakacji nie wykąpiemy się w basenie Szczecińskiego Domu Sportu. Natomiast działające tam gabinety odnowy będą nieczynne do 26 lipca. Ten popularny szczeciński basen czeka coroczna konserwacja. Kąpiel w nim będzie możliwa ponownie we wrześniu. 23 lipca rozpoczyna się Jarmark Jakubowy. To będzie okazja do zwiedzania Bazyliki Świętego Jakuba w Szczecinie. Tymczasem w katedrze cały czas trwa remont. To już kolejny etap.
10: Kończymy ostatnie etapy pokrycia dachu, dachówką ceramiczną. Mamy też ostatni etap regotyzacji ściany zachodnio-północnej. To jest taki nieduży fragment, ale istotny bardzo. Tam będzie wejście na całą ścianę północną dla osób, które przychodzą na spotkania grup formacyjnych. I właściwie prawie, że zakończyliśmy. Tam są pojedyncze jeszcze okna uzupełniane, całe oszklenie katedry. Na te 960 paneli okiennych nam zostało dosłownie kilka jeszcze do włożenia na swoje miejsce.
9: Mówił ksiądz Dariusz Knapik, proboszcz szczecińskiej katedry. W Szczecinie i regionie i chmury, i słońce dzisiaj na zmianę. Temperatury do 28 stopni, nad Bałtykiem do 26. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1019 hektopaskali, późnym popołudniem zacznie spadać. W nocy temperatura 18 stopni, a na jutro synoptycy zapowiadają silny wiatr, deszcz i burze.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Show musi trwać, dlatego już teraz w Radio Plus Queen. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 15.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Lombard i szklana pogoda. Całe szczęście, jak się wyjrzy przez okno, to na zewnątrz jest jak najbardziej słoneczna i upalna pogoda, czyli takie lato w pełni. Nawet dla niektórych zbyt upalnie, można powiedzieć, i trzeba szukać miejsc, gdzie jakiś wiatraczek albo przyjemna klimatyzacja. Chociaż da nam trochę chłodu. Ale nie ma co narzekać, jak jest zima, to jest zimno, a jak jest lato, to jest ciepło. Tak przynajmniej być powinno. W Radio Plus za chwilę John Lennon.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas.

0: 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Reklama.

przyjemnie, tak jak właśnie potrafił John Lennon, prosto do uszka Woman. A za chwilę będzie szybciej i to już taki przedsmak tego, co dzisiaj od 20 do 22, mianowicie taka wakacyjna odsłona prywatki z Radiem Plus, Marek Sierocki za konsoletą i tego typu klimaty na pewno się pojawią. Samantha Fox.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
0: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.

0: piękny akcent na koniec naszego czwartkowego spotkania. To Seal, Kiss from Rose, a ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro z Markiem Sierowskim zapraszamy na żywo z Sopotu od godziny 12. Także dobrego popołudnia życzę. Radio
1: Plus. Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słońce zaszło,
4: ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Mimo protestów parlament Ukrainy powołał nowy rząd. Duże uderzenie w narkobiznes w Opolu. Jest 16. Marcin Bartnik. Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie maszyny nad Morzem Bałtyckim. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Parlament Ukrainy powołał nowy rząd z premierem Serhijem Koreckim na czele. Wcześniej tysiące ludzi protestowało przeciwko dymisji ministra obrony Michała Fedorowa. Ukraińcy, którzy protestowali przed kancelarią prezydenta w Kijowie, mówili, że nie chcą ciągłych rekonstrukcji rządu i zastępowania skutecznych ministrów. Zapewne dlatego kandydatury na stanowiska ministra obrony oraz ministra spraw zagranicznych zostaną poddane pod odrębne głosowanie. Policja znalazła w Opolu ponad 50 kg narkotyków wartych na czarnym rynku ponad 2 miliony złotych. Wpadło do 2 dealerów, którzy usłyszeli już zarzuty. Jak ujawniła Komenda Miejska, zatrzymanie 2 mężczyzn w wieku 24 i 32 lat to efekt prowadzonego od kilku miesięcy śledztwa. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa ona na początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacje dotyczą głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku, a jej kluczową rolę odgrywa badanie medyczne i psychologiczne.
3: W czasie kwalifikacji robimy badanie tak zwane lekarskie, jak również przeprowadzamy badanie psychologiczne polegające na wypełnieniu ankiety, jak również wywiadu psychologicznego przez psychologa. Kwalifikacja wojskowa nie jest to pobór do wojska, nie wcielamy do wojska, my określamy tylko kategorię zdolności do tej służby i jeśli nie chce wstąpić do sił zbrojnych, my go na siłę nie powołujemy.
4: Czy ty chcesz zostać żołnierzem?
5: Jak większość z nas nie chce zostać żołnierzem. Jestem w stanie w inny sposób zarabiać, jestem w stanie w inny sposób się rozwijać.
1: Wyjaśniał wcześniej pułkownik Dariusz Kamieniów, szef ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach. W Polsce nie ma obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Pobór został zawieszony w 2009 roku. Pamiętajmy jednak, że kwalifikacja jest obowiązkowa. Niestawienie się może grozić grzywną, a także przymusowym doprowadzeniem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młody jeleń wszedł wczoraj na Krupówki pełne turystów. Zareagowała zakopiańska straż miejska, bo doszło do sporego zamieszania. Ludzie nie potrafią się zachować, mówi komendant Leszek Golonka.
6: Od strony weteranów wojny idzie sobie powoli jelonek. Wchodzi na Krupówki. Ludzie próbowali głaskać, dokarmiać. Były osoby, które próbowały dzieci posadzić na grzbiet.
7: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane.
8: Goście, szczególnie ci zagraniczni, duża część nie umie się zachować w stosunku do tych dzikich przecież zwierząt.
6: Zdążyliśmy ludzi trochę odepchać. Zrobiliśmy kordon wokół jelonka i spokojnie prowadziliśmy go aż do Strączyckiej.
9: To już są kolejne pokolenia i po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
1: Dodawał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: W Szczecinie i regionie na niebie widać kłębiaste chmury, a pomiędzy przebija błękitne niebo i są chwile ze słońcem. Jutro także zachmurzenie zmienne, ale chmur na niebie będzie stopniowo przybywać, zwłaszcza w rejonach nadmorskich. Temperatura w tej chwili wynosi 26 stopni Celsjusza, nad ranem spadnie do około 17, a w ciągu jutrzejszego dnia synoptycy przewidują do 29 stopni. Silny wiatr i możliwe burze, zwłaszcza na północy regionu. Wiatr z kierunków zmiennych będzie osiągał prędkość około 11 km na godzinę, ale w czasie burz miejscami będzie porywisty do 47. Ciśnienie na barometrach wynosi w tej chwili 1019 hektopaskali i będzie spadać.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
10: Dzień dobry w magazynie W rytmie wydarzeń. Przed mikrofonem do 18:00 w zastępstwie Kingi, Mariusz Rzesiński. Miło mi będzie spędzić z Wami czwartkowe popołudnie. W kalendarzu mamy czwartek, 16 dzień lipca, więc za nami 1/4 wakacji, ale 3/4 jeszcze przed nami. Jest to 197 dzień roku, do końca roku zostało 168 dni. Słońce wzeszło dziś nad Szczecinem o 4:53, zajdzie o 21:22. Dzień jest już krótszy od najdłuższego dnia w roku o 32 minuty. Do najkrótszego dnia w roku zostaje równe 9 godzin. Dziś imieniny Marii, Mariki i Stefana. Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.
0: Radio Plus Szczecin.
10: No to Modern Talking na początek.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Jak zwykle nie może zabraknąć informacji z naszych szczecińskich ulic. Będziemy musieli uważać na ulicy Zagadłowicza, na Głębokim, przed skrzyżowaniem z ulicą Miodową. Skrzyżowanie ulicy Bogumińskiej i Chorzej. Jedynie poczekać trzeba 2-3 zmiany na sygnalizacji ulicznej. To chyba efekt zmiany organizacji ruchu w tym rejonie. Na ulicy Szczanieckiej w kierunku Polic przed zwężeniem drogi przy wiadukcie kolejowym. Także wszystkie dojazdy przed rondem Giedrojcia na Niebuszewie. Tam spory ruch. Na ulicy Kołłątaja i Warcisława. Pod wiaduktem kolejowym jest ruch wahadłowy i tam pojedziemy trochę wolniej. I musimy też troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. Ścisłe centrum. Spory ruch na ulicy Piłsudskiego i przed placem Grunwaldzkim i także przed placem Szarych Szeregów. Przenosimy się na Dodrę, nabrzeże Weleckie z obu kierunków do mostu Długiego. Po drugiej stronie Odry, ulica Energetyków, rondo Portowców do mostu Długiego oraz kardynała Wyszyńskiego przed placem Zwycięzca. Co tak w okolicach właśnie przeprawy mostowej na moście Długim. Trasa zamkowa przejezdna. Na Gumieńcach przed zjazdem na rondo Gierosa poczekamy na przejazd trochę dłużej, a także na Floriana Krygiera i ulicy Południowej przed rondem Hakena. Węzeł Kijewo przejezdny, jak na tą chwilę. I jak zawsze życzymy anielskiej cierpliwości za kierownicą i szerokości na drodze.
0: Radio Plus Szczecin.
1: To teraz ma nam. Nie wydaje mi się, że wyjątkowo zimny maj mieliśmy w tym roku. Chyba raczej był dosyć ciepły. Co tym sądzicie? Manam.

0: to Beverly Craven, a za chwilę Anna Świtalska zapyta Państwową Inspekcję Pracy o nasze urlopy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Reklama.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: W wakacyjnym cyklu rozmawiamy w Radio Plus z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie. Tym razem Anna Świtalska zapytała o urlopy.
5: W Radiu Plus rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie Ewelina Kolanowska i inspektor pracy Konrad Pachciarek. To teraz porozmawiajmy o urlopach. Pewnie niemal wszyscy na nie czekamy. Może mamy już wyznaczone te 2 czy 3 tygodnie, podpisaliśmy odpowiednie dokumenty. Czy pracodawca może odwołać nam urlop?
6: Tak, pracodawca pod pewnymi warunkami może odwołać nas z urlopu, natomiast po pierwsze musi być to jakaś istotna, obiektywnie istotna okoliczność, a po drugie, jeżeli w związku z tym odwołaniem i z koniecznością stawienia się w pracy poniesiemy jakiekolwiek koszty, to wszystkie te koszty związane z tym odwołaniem muszą być pokryte przez pracodawcę. Dlatego z naszej praktyki wynika, że pracodawcy rzadko decydują się na odwołanie pracownika z urlopu właśnie ze względu na to, że są wówczas zobligowani, żeby wszystkie koszty z tym związane pokryć.
7: No, ale ta sytuacja ma też swoją drugą stronę, bo może zdarzyć się tak, że to my jesteśmy na urlopie i z tego urlopu nie możemy wrócić. No przesłanki są czasami rzeczywiście niezależne od nas, bo pył wulkaniczny, bo zamknięcie lotnisk, więc do nas też trafiają takie pytania, co zrobić wtedy, kiedy urlop nam się de facto skończył, ale nie możemy wrócić do kraju, a powinniśmy w pracy już być. No i co wtedy? No
5: zdarzały się takie sytuacje.
7: Oczywiście, że się zdarzały, na przykład w lutym. I co wtedy? No wtedy naszym pierwszym krokiem jest zawiadomienie naszego pracodawcy, że jest taka, a nie inna sytuacja. Jeżeli mamy możliwość pracy zdalnej, to wtedy ta sytuacja jest bardzo ułatwiona, bo wykonujemy swoją pracę poza siedzibą biura, ale jednak ją wykonujemy. Natomiast kiedy nie ma takiej możliwości, to pracodawca albo może nam udzielić urlopu bezpłatnego, albo też wykorzystujemy ten urlop, który nam jeszcze został.
6: Tak, i trzeba też pamiętać, że biorąc pod uwagę wypoczynek, powinniśmy go dobrze zaplanować, dlatego że z jednej strony pracownik ma prawo do tego urlopu, który służy regeneracji sił, odpoczynkowi, natomiast nie może być tak, że wszyscy pracownicy w tym samym czasie pójdą na urlop, bo wówczas to paraliżuje tak naprawdę pracę pracodawcy. Więc dobrze by było, gdyby pracownicy i pracodawcy w tym zakresie osiągnęli jakiś konsensus, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Takim konsensusem zapisanym w przepisach prawa jest plan urlopów. Po to jest sporządzany na początku roku, żeby pracownicy mogli zaplanować ten urlop zgodnie ze swoimi życiowymi, rodzinnymi potrzebami, a jednocześnie, żeby uwzględnić też konieczność ciągłości działania pracodawcy. I też bardzo częstym pytaniem, które pojawia się na naszych poradach, jest to, że ja złożyłem wniosek, pracodawca nie udziela mi urlopu, ten wniosek jest zgodny z planem urlopu i co w związku z tym? Otóż przepisy dotyczące urlopów o pracy zapisane w kodeksie pracy są tak skonstruowane, że żeby otrzymać urlop, to pracownik musi złożyć wniosek, a pracodawca musi go udzielić. A więc muszą być działania dwóch stron, żeby rzeczywiście z tego urlopu wypoczynkowego można skorzystać. Są tylko dwie wyjątkowe sytuacje, w których tak naprawdę ten wniosek nie jest potrzebny. Jest to już upływ terminu, najpóźniejszy upływ terminu, w którym ten urlop powinien być wykorzystany, czyli koniec września następnego roku i okres wypowiedzenia, ponieważ w okresie wypowiedzenia gospodarzem tego urlopu jest pracodawca i wówczas bez pytania nas może nas na ten urlop wysłać. Natomiast w pozostałych przypadkach, czyli co do zasady, zawsze ten urlop jest udzielany tylko wtedy, kiedy pracownik złoży wniosek o ten urlop.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Nie, nie, to jeszcze nie finałowe odliczanie. Jeszcze mamy półtorej godziny audycji w rytmie wydarzeń.
1: Radio Plus.

Sweet Harmony to Beloved zespół. A już za chwilkę dowiemy się, co potrafią nasze telefony komórkowe i do czego w zasadzie nie chcielibyśmy, żeby to umiały. Zostańcie z nami.

0: Na antenie Malinowy Król i Urszula.
1: Plus Szczecin.
0: Precyzyjnie przewidują nasze zachowania, łącząc historię lokalizacji, wyszukiwania, a nawet dane od znajomych. Aplikacje mogą podsłuchiwać i wychwytywać słowa. Czy podsłuchują także nasze grzechy? Co z telefonem podczas spowiedzi? To sprawdzała Aneta Paszko.
2: Telefon stał się częścią nas, zabieramy go wszędzie. Bywa, że bez niego czujemy się nawet niekomfortowo. Tymczasem, jeśli popatrzymy na historię, okaże się, że jeszcze w latach 80., czyli przed erą smartfonów, Watykan opublikował specjalny dekret, przypomina ksiądz profesor Maciej Bała z Katedry Filozofii, Kultury i Religii UKSW.
3: Dekret, który jasno mówi, że jeżeli ktoś za pomocą jakiegokolwiek środka technicznego będzie nagrywał spowiedź, jakikolwiek fragment, czy wypowiedzi kapłana, czy wypowiedzi penicjenta i upowszechni to, traktowane jest to jako zdrada tajemnicy spowiedzi, czyli automatycznie late sentencje jest ekskomunikowany. I ten dekret obowiązuje do dzisiaj.
2: Niektóre aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do mikrofonu lub aparatu bez naszej wiedzy, a uprawnienia te można zweryfikować w ustawieniach telefonu. Jak zauważa profesor Bolesław Szafrański z Wydziału Cybernetyki WAT, u Polaków ze świadomością zagrożeń płynących z korzystania z aplikacji, platform i samych smartfonów jest różnie.
4: Nie uważamy wszystkich komunikując informacje o kwestiach rodzinnych, najbliższych, o naszych kontaktach, o naszym stanie zdrowia często, a również o tym, czym się zajmujemy. A cyberbezpieczeństwo i własna prywatność wymaga uważności w tym, co robimy na co dzień. Przede wszystkim, jakie ślady naszej działalności w mediach społecznościowych zostawiamy.
2: Ekspert podkreśla, że szczególną uwagę powinniśmy przykładać, a zwłaszcza do miejsc, w których będziemy rozmawiać na ważne, dyskretne czy prywatne tematy. Telefon w trybie samolotowym bądź wyłączony powinniśmy mieć idąc do urzędu, banku, lekarza. Dotyczy to także instytucji kościelnych, jak kurie, sądy metropolitalne czy kancelarie parafialne, w których podajemy przecież nasze dane, mówi ksiądz Mateusz Szerszeń, redaktor pisma Któż jak Bóg.
5: Kiedy idziemy do urzędu, do kancelarii parafialnej, chcemy, żeby dane, które tam zostawiamy, pozostały w ukryciu. I myślę, że podobnie jak w kościele, tak w urzędach, w kancelariach też powinno się zachować daleko idącą ostrożność, dlatego że korzystanie z różnego rodzaju aplikacji umożliwia dostęp do słów, które wypowiadamy w obecności telefonu. Wydaje się, że jeżeli chodzi o sakramenty i o podawanie jakichś danych osobistych, trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób blokować podsłuchiwanie telefonu.
2: Parafie podchodzą do tematu posiadania telefonu w konfesjonale indywidualnie. Wyjątkiem jest Kościół grecko-katolicki w Polsce, gdzie obowiązuje całkowity zakaz telefonów w konfesjonałach. Ksiądz Szerszeń przyznaje, że bywa, iż wierni notują w telefonie grzechy czy zadaną pokutę. Niemniej kierujmy się rozsądkiem i bezpieczeństwem.
5: Na pewno trzeba by było zrezygnować z przynoszenia telefonu do konfesjonału przez księży. Nie zawsze wystarczy wyłączenie telefonu czy wyciszenie go, dlatego że niektóre aplikacje nadal działają i mogą słuchać tego, co mówimy. Penitent powinien w jakiś sposób przynajmniej wyłączyć telefon, tak żeby ograniczyć dostęp do danych i do informacji, które będą w czasie spowiedzi wypowiadane. I w takiej sytuacji na pewno wyciek tych informacji ze spowiedzi byłby obwarowany grzechem po prostu.
2: Co zrobić, by telefon nas nie podsłuchiwał? Dopilnujmy, by w ustawieniach były włączone odpowiednie funkcje. Warto skorzystać z pomocy specjalisty czy serwisu. Najważniejsze to upewnić się, co i skąd ściągamy na telefon. Jak zauważa Emil Skrzyniarz, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, najbezpieczniejsze są aplikacje tworzone przez banki i ZUS. Po czym poznać bezpieczną aplikację?
6: Na pewno musi być pobrana z zaufanego źródła. Nie możemy instalować poprzez jakieś podesłane linki, czy to w jakimś MMS-ie, czy w mailu. Więc powinniśmy aplikację sami pobierać ze sklepu, czy z Google Play'a, czy z App Store'a. Wiedzieć, jaka jest wersja wydanej aplikacji przez tą instytucję, która właśnie dystrybuuje tę aplikację. Ale czujność musimy zachować zawsze.
2: Eksperci apelują także, by umieszczać w sieci tylko tyle danych, ile naprawdę potrzeba. Detoks i higiena cyfrowa przyda się każdemu, i duchownym, i świeckim. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: No to teraz bierzemy smartfony w dłoń i sprawdzamy w ustawieniach, co nasze aplikacje do czego mają dostęp.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Radio Plus Szczecin. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest! Reklama.

0: tak nostalgicznie właśnie Edyta Bartosiewicz w piosence Ostatni. Słuchać audycji?
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: I tak minęła pierwsza godzina naszej audycji, została jeszcze druga. Za chwilę serwis informacyjny Radia Plus, a my słyszymy się zaraz po serwisie. Zostańcie z nami.

0: Plus Szczecin.
1: Dwadzieścia lat więzienia i prawie milion złotych dla rodziny. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak za tragedię na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Burze przejdą dziś przez zachodnią i centralną Polskę. Największy w Europie akumulator ciepła powstaje w elektrociepłowni Żerań. Jest 17. Marcin Bartnik. 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który we wrześniu 2024 wjechał z prędkością 220 km na godzinę w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni pasażer, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Na ogłoszeniu wyroku był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, jak sąd uzasadnił wyrok?
2: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
3: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
2: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
4: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
2: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w łącznej kwocie 900 tysięcy złotych. Burze przejdą dziś przez zachodnią i centralną Polskę. Reszta kraju będzie mierzyć się z upałami. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed rosnącą temperaturą obowiązują dla Lubuskiego, Łódzkiego, części Wielkopolski i Mazowsza. Tam temperatura może przekroczyć 30 stopni. Synoptycy prognozują też intensywne burze z gradem i bardzo silny wiatr. Gdzie trzeba uważać? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju.
1: To był Mateusz Gołębiewski. W Polsce wciąż drożeje paliwo. W ostatnich dniach średnio ponad 20 groszy. Cena 95 przebiła 7 zł, a za litr diesla płacimy około 7 zł i 19 groszy. Zdaniem analityków w kolejnych tygodniach ceny mogą być wyższe, bo konflikt USA z Iranem o cieśninę Ormus jest daleki od zakończenia. Odpowie za nieumyślne spowodowanie wypadku. Są zarzuty dla 33-latki, która wczoraj w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie z impetem najechała na rowerzystkę. Poszkodowana 30-latka przewoziła w fotelikach dwoje dzieci, 3-letnią córkę i 1,5-rocznego syna.
6: Pokrzywdzeni zostali niezwłocznie przetransportowani przez zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego do lubelskich szpitali. Wszyscy znajdują się w stanie zagrażającym ich życiu. Najpoważniejszych obrażeń doznała matka.
1: Powiedział nam prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Kierująca osobówką była trzeźwa, usłyszała zarzuty, do których się przyznała. 33-latce grozić może od pół roku do 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Największy w Europie akumulator ciepła powstaje na terenie Warszawy. W elektrociepłowni Żerań zakończyła się budowa 65-metrowego zbiornika. Teraz przed wykonawcami próby szczelności i testowe napełnianie go wodą.
7: Po zamknięciu zbiornika on będzie zamknięty w ciągu 2 tygodni. Potem będą próby szczelności tego zbiornika przeprowadzone i zaczniemy nalewać tutaj do środka wodę. Ta woda tutaj się będzie nalewała cały miesiąc. Jak nalejemy tą wodę przez ten miesiąc, to już potem przez 20 lat ta woda będzie tutaj non-stop.
1: Wyjaśniał Andrzej Gajewski, prezes zarządu Orlen Termika. Akumulator pomieści 24 baseny olimpijskie wody. W czasie zimy będzie mógł ogrzewać 75 tysięcy mieszkań.
8: Jak przed chwilą słyszeliśmy, na południu regionu może być różna pogoda, deszczowa i burzowa, a w Szczecinie nic na to nie wskazuje. Kłębiaste chmury, a pomiędzy przebija błękitne niebo i mamy dłuższą chwilę ze słońcem. Jutro zmienne zachmurzenie utrzyma się. Będzie chmur stopniowo przybywać, bo jednak ten front troszeczkę o nas może zahaczyć. I miejmy to na uwadze, że mogą się być burze i obfitał pady deszczu. Temperatura w tej chwili wynosi 26 stopni Celsjusza, nad ranem spadnie do 17, a w ciągu jutrzejszego dnia synoptycy przewidują upał do 29 stopni. Wiatr kierunków zmiennych osiągać będzie 11 km na godzinę, ale w czasie burz i opadów może być porywisty. Ciśnienie na barometrach wynosi 1019 hektopaskali i będzie spadać.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
8: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji w rytmie wydarzeń. Przed mikrofonem w zastępstwie Kingi Mariusz Rzesiński. Dziś mamy czwartek, 16 dzień lipca. Jest to 197 dzień roku. Do końca roku zostało 168 dni. Słońce dzisiaj nad Szczecinem zajdzie 22 minuty po 21, a jutro wschód słońca jest planowany 6 minut przed godziną 5. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 32 minuty. Dziś imieniny Marii, Mariki i Stefana. Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.
0: Radio Plus Szczecin.
8: Głodne oczy, tak można przetłumaczyć. Eric Kramer.

0: I pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają Radia Plus na plaży.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Legenda włoskiej piosenki Drupi wystąpi na dwóch koncertach w Polsce. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 29 września, godzina 20. Klub Stodoła w Warszawie 1 października, godzina 20. Artysta wykona swoje największe przeboje. Provincia, Serenoe, Madovia, Piccola e Fragile i wiele innych. Bilety dostępne na Eventim e-bilet i bilety na. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się na koncertach Drupiego. Ciao!
0: Reklama.
4: A już za chwilę dowiemy się, co można spotkać na szczecińskim jarmarku jakubowym przy katedrze. Zostańcie z nami.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: 23 lipca, czyli za tydzień, rozpocznie się jarmark jakubowy przy szczecińskiej katedrze. W tym roku wystawców będzie blisko 300. O tym, co będzie się działo, rozmawiała Anna Świtalska.
2: Co nowego w tym roku? Wystawców co roku nowych troszkę przybywa. Bożena Kordykiewicz, koordynator jarmarku jakubowego. Od zeszłego roku mamy trochę dziczyzny, ryb wędzonych. To są takie nowości od 2 lat na jarmarku. I w tym roku myślę, że tak z 20% wystawców to są nowi ludzie, więc tak naprawdę my wiemy, co oni mają ze zdjęć, ale na zdjęciach to zawsze wygląda inaczej niż w rzeczywistości. Także zapraszamy wszystkich, bo naprawdę mamy w tym roku bardzo dużo nowego asortymentu. Rękodzieło, skóry, no z regionalnych rzeczy takich do jedzenia jest bardzo dużo, to jest bardzo duży wybór, bo to są i miody, wędliny, przetwory, czosnki, przeróżne rzeczy z czosnków, to są też drzemy, soki, no trudno to wszystko wymieniać. Przetwory, soki z małych przetwórni rodzinnych, ciasta, owoce, warzywa, rośliny, piwa, wina, przetwory z czosnku, oliwki, bakolawy, herbaty, kawy, zioła i wiele, wiele innych.
3: Ozdobne rękodzieło.
2: Oj, tutaj to mamy naprawdę cuda, także nawet czasami się zastanawiam, skąd ludzie mają takie rzeczy w wyobraźni, żeby to wszystko zrobić.
4: Dorian Sierek, kierownik jarmarku jakubowego. W tym roku wystawców będziemy mieli z Azerbejdżanu, z Ukrainy, z Litwy, z Niemiec. Szykuje się też chyba stoisko z Łotwy, więc dosyć ciekawe stoiska z rzeczami z tamtych krajów, więc tu warto przyjść i zobaczyć, co prezentują te stoiska zagraniczne oraz oczywiście większość wystawców z Polski, z każdego regionu, bo już mieliśmy pytania skąd, z każdego regionu. Najstarszy wystawca ma ponad 800 km do nas, żeby dojechać, więc warto przyjść i zobaczyć. Dziać będzie się dużo. Od 23 lipca do 26 lipca będziemy świętować tutaj na ulicach Starego Miasta, ulica Grodzka, Farna, Sołtysia. Oprócz tej strefy takiej stoiskowej, prezentacji rękodzieła, prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych, będzie duża strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść sobie biesiadnie, golonki, dania z grilla, dziczyzna, różnego rodzaju napoje, lemoniady, mojito bezalkoholowe. Oj, tutaj jest w tym roku potężna, duża strefa gastronomiczna. Zapraszamy wszystkich do biesiadowania. Strefa ta będzie naprzeciwko sceny, gdzie będą prezentować się artyści. W tym roku mamy takie 3 główne punkty, czyli w piątek duża dyskoteka pod gołym niebem. Prowadzić ją będzie Kasia Brzozowska, z uczestniczka The Traitors, z gościem, którego na razie nie zdradzę, bo jest to wielka niespodzianka. W sobotę będziemy się bawić z góralami. Wielka kapela z miasta Kamila Stocha. Jest to kapela rodzinna Stochów. Przyjeżdża i zrobią wielkie show o 20:00. No i w niedzielę bardzo ciekawy akcent, finalistka Must Be The Music, Zosia Karbowiak. Już teraz dostajemy maile, że to był super strzał, więc zapraszamy wszystkich do biesiadowania, do zwiedzania. I zapraszamy również najmłodszych, bo jarmark to nie tylko msza odpustowa, to nie tylko sprzedaż, to nie tylko zabawa, ale również edukacja. Czyli tu trzeba podkreślić koniecznie ekostrefę, którą sponsoruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Współtworzą je różne podmioty, tam będą i lasy, i policja, i sanepid, więc tu możemy zostawić naszych maluchów, niech się bawią za darmo, bo to trzeba mocno podkreślić, cała strefa jest darmowa. Nigdy na jarmarku nie pobieramy żadnych opłat od skakańców, dmuchańców, animatorów.
3: Kilka słów o katedrze. Ona jest w trakcie remontu, ale można ją zwiedzać. Co można zobaczyć i gdzie można wjechać?
4: W środku katedra już praktycznie jest ukończona. Teraz trwają prace na zewnątrz, ostatni, czwarty etap dachu. Robiona jest również elewacja północno-zachodnia, ostatnia część betonowa, wymieniamy ją na ceramikę. Podczas jarmarku będzie darmowe zwiedzanie katedry z przewodnikiem. Będą 2 cykle. Pierwszy cykl dziecięcy będzie oprowadzać pani Małgosia Duda. To będzie takie typowe dla dzieciaków, fajne zwiedzanie z ciekawostkami i będzie dla nich również pokaz organowy na wielkich organach Jana Pawła II. Pan Michał Woźniak zaprezentuje organy od tej strony dziecięcej, czyli co potrafią nasz instrument, jakie utwory są grane. To wszystko będzie w formie takiej mocno dziecięcej. Oraz będzie również oprowadzanie dla dorosłych, z czwartkowym darmowym wejściem na wieżę. Będzie oczywiście to limitowane. Ci, co przyjdą na zwiedzanie, dostaną wejściówki darmowe, będą mogli sobie wejść po schodach za darmo na taras widokowy, zwiedzić panoramę całego miasta. Czwartek jest to ten dzień, kiedy startujemy z jarmarkiem. Zapraszamy wszystkich.
1: Oj, będzie się działo. To już za tydzień, 23 lipca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Och, Karol, ja nie wiem, następną piosenkę to w ogóle nie jest, nie pasuje do tego. Ja nie wiem, kto w ogóle układał ramówkę.
1: Radio Plus Szczecin.
0: Elektryczne gitary przed nami.

0: Wielkie wakacyjne rytmy za nami. Saragossa Band.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Reklama.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Zapraszamy na jutro. Za chwilę serwis informacyjny Radia Plus. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję prowadzący audycję Mariusz Rzesiński. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: Jarosław Kaczyński postawił ultimatum w sprawie stowarzyszeń w PiS-ie w Sejmie gorąco od komentarzy. Za chwilę też milioner w zadłużonym szpitalu na Podkarpaciu oraz druga puma, tym razem na Dolnym Śląsku. Jest 18. Marcin Bartnik. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. W Sejmie gorąco od komentarzy po tym, jak prezes PiS-u dał posłom tydzień na opuszczenie wszelkich stowarzyszeń. Swojego Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
2: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
1: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
1: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
4: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
1: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiS-ie mają na ich opuszczenie.
0: Sejmu Michał Rawa, dziękuję za relację. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Tym razem chodzi o placówkę w Sanoku, zadłużoną na 270 milionów złotych. Udało nam się ustalić, że mimo dramatycznej sytuacji finansowej w placówce pracowały osoby, których roczne wynagrodzenie przekraczało 1 000 000 złotych.
5: Tak, były takie informacje, przy czym nie robiłbym z tego wielkiego problemu, bo to da się opanować i ogarnąć. Natomiast no, robimy z tego wielkie halo, natomiast no, szpital jest jednym wielkim problemem w tej chwili. Tak, były takie wynagrodzenia.
0: Powiedział nam Robert Płaziak, audytor i radny z Sanoka. Szpital ma ponad 50 milionów złotych zaległości wobec ZUS-u, a z miesiąca na miesiąc dług rośnie przez zaciągnięte kredyty. Uwaga kierowcy, w poniedziałek tunel Emilia na ekspresowej S1 na Śląsku zostanie zamknięty dla ruchu. Od 20 lipca do 3 sierpnia będzie tam wymieniana nawierzchnia.
6: Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton jadących w kierunku z Wardonia wyznaczyliśmy objazd drogą ekspresową S52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
0: Objaśniał Marcin Twardysko, rzecznik Śląskiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont synchronizowano na szczęście z planowanym zamknięciem tuneli po słowackiej stronie autostradzie D3.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Po doniesieniach z zachodniopomorskiego teraz Dolny Śląsk. Mieszkańcy gminy Pęcła w powiecie głogowskim otrzymali ostrzeżenia przed pumą. W lasach zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych.
8: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
0: Powiedziała nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę znalazło się na wolności.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących.

0: oszczędny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest Hill za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Cups. Spotkanie zapowiada się także jako pojedynek z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Thomasem Müllerem, który pozdrowił Polaka w mediach społecznościowych.
1: On our way to Chicago.
0: Już jestem w drodze do Chicago. Na inaugurację MLS spotkam się z moim starym przyjacielem Robertem, który mam nadzieję jutro nie strzeli bramki. Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze. Początek spotkania przypomnijmy o 2:30 czasu polskiego. Wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia zdewastowane. Ktoś okradł kafę Równik, społeczną kawiarnię, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zabrano m.in. parasole i krzesła.
2: Kradzież tego parasola była dla nas przykra. Niestety takie przesłanki, że ktoś tutaj chce nam jakieś złośliwości czynić, były. To nie jest normalne, ale zdarzają się takie sytuacje, że nam ktoś na szybie coś namaluje.
0: Mówi prezes Wrocławskiego Centrum Psychostymulacji Małgorzata Młynarska, która nadzoruje pracę kawiarni. Przyznaje, że taki wandalizm to cios, ale jak podkreśla, po nim nastąpiła niesamowita fala dobroci. Założona w sieci zbiórka pieniędzy na pokrycie szkód przeszła wszelkie oczekiwania. Potrzebne było 15 tysięcy złotych, a w krótkim czasie uzbierało się dwa razy tyle.
2: Taka reakcja jest na to nasze miejsce. Ja też czytam komentarze i one mnie bardzo ujmują, znaczy dodają mi skrzydeł, naprawdę. Coraz więcej osób przyjmujemy, coraz więcej osób otaczamy opieką, a co najważniejsze, tworzymy coraz lepsze warunki rozwoju.
0: Wiadomo, że nadwyżka pieniędzy ze zbiórki pójdzie na nowy sprzęt do kawiarni. Skoro o pieniądzach mowa, 1350 zł musiał zapłacić pacjent SOR-ów w szpitalu uniwersyteckim w Poznaniu. Mężczyzna przyjechał autem i po trzech dniach spędzonych w lecznicy zobaczył taką kwotę na rachunku. Dyrekcja podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja.
3: Uważamy tę sytuację za szczególnie sytuację, w jakiej pacjent został postawiony, za niedopuszczalną. Żałujemy, że w tym dniu nie skontaktował się bezpośrednio z administracją szpitala. Uważamy, że operator parkingu zachował się nieprawidłowo.
0: Wyjaśniał dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak. Zapewnił, że placówka zwróci pieniądze poszkodowanemu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Konkursy, zmagania sportowe i duchowe ładowanie baterii na SGGW jeszcze do piątku, 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Jak sobie radzą zawodnicy, sprawdzała Aneta Paszko.
5: Drużyna z Krakowa postawiła głównie na sport i śpiew.
6: W wokalnym, w teatralnym, w siatkówce, w koszykówce, w badmintonie.
7: No najtrudniejsza chyba do wygrania była koszykówka dzisiaj.
8: No najbardziej się zmęczyłyśmy.
9: A wygrałyście?
8: Tak.
10: Pierwsze miejsce.
8: Pierwsze miejsce, wiadomo.
9: Brawo, no to gratuluję bardzo serdecznie.
7: Ja śpiewałam Za daleko mrozu.
11: Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko.
5: Uczestnicy otrzymują medale, dyplomy i statuetki, ale jak przyznają, liczy się po prostu dobra zabawa. Aneta Paszko, Radio Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfekt. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Zapraszam na 2 godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek duet Modern Talking i ich debiutancki przebój I'm a Heart You're My Soul, potem muzyczna wizytówka grupy Bad Boys Blue, Your Woman, a także Umberto Tabini, Ciao Siciliano.

0: hiszpański wokalista Iwan utworem Fotonovela zakończył ten miks.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Kylie Minogue i Got to be Certain, potem Sissy Kate, Strangers by Night, a także Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life.

Śpiewała Patty Ryan, a teraz zaśpiewa Sandra przebój Everlasting Love, potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, a także Lima w piosence Neverending Story.

To był Rimala, przed nami Iron Cara i Flashdance What a Feeling, potem duet Pet Shop Boys, Always on My Mind i holenderski duet Fantastic w przeboju Everybody Loves the Sunshine.

0: Holenderski duet Fantastic swoim wakacyjnym przebojem Everybody Loves the Sunshine zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwiera grupa Cock Robin utworem The Promise You Made, potem grupa OMD, So In Love, a także Chris Ria w piosence Wired to the Moon. If I

0: formacja China Crisis z utworem Wishful Thinking zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go grupa Troll utworem Jimmy Dean. Potem Silent Circle, Moonlight Affair, a także Linda Jolie w piosence Hard Flash Tonight.

0: Holenderskie trio Luf utworem Casanova zakończyło nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.